słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy.

0: Radio Alex.
1: Mamy środę, to 14 dzień października, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: 66-latek z Wrocławia, który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał wczoraj aż 9 zarzutów. Prokuratura wnioskuje o jego areszt. Grozi mu do 15 lat więzienia. O tym, czego dotyczą zarzuty, Michał Radkowski.
3: Ten najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalania władzy państwowej. Krzysztof N. chciał przeprowadzić zamach na premiera i ministra obrony przy użyciu materiałów wybuchowych. Pozostałe zarzuty wymienia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych. Są również tu przestępstwa nawołujące do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, jak również politycznym.
3: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono kilkanaście, jak to określiła prokuratura, improwizowanych ładunków wybuchowych, a także przedmioty przypominające broń oraz sprzęt komputerowy. Prokuratura wnioskuje o areszt ze względu na surową karę, która grozi 66-latkowi, a także z obawy o matactwo.
2: Decyzję w tej sprawie podejmie dzisiaj sąd. Donald Trump w rozmowie z naszym korespondentem stwierdził, że za stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce zapłacą Polacy. Prezydent USA odniósł się też do porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które, jak przyznał, nie działa, a Władimir Putin nie zamierza go respektować. Co dokładnie mówił o tym przywódca Stanów Zjednoczonych?
5: Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej, nowej, stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.
2: O czym z oceanu donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Rześko, nawet bardzo. Uwaga, na Podhalu pojawiły się przemrozki. Zakopane to najzimniejsze miejsce w tej chwili w Polsce. 1,2 stopnia poniżej zera. Najcieplej na zachodzie Polski, prawie 12 stopni w Słubicach. Widzę, że na Pomorzu też całkiem nieźle. U nas początek dnia bardzo rześki, jak wspominałem. Po południu jednak wszędzie, niemal wszędzie powinny pojawić się wyniki dwucyfrowe. Czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem. Pojawiać się mają się też słabe, przelotne opady deszczu. Biometr dzisiaj nie najlepszy, tak więc uśmiechajcie się do siebie od rana. Będzie lepiej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Tu Radio Alex. Zaczynamy podsumowanie wiadomości. Posłuchajcie, czym żył region we wtorek 13 października. Ponad 8 milionów złotych jest warty projekt realizowany właśnie w gminie Poronin w ramach zintegrowanego systemu transportu na terenie podhalańskiego obszaru funkcjonalnego. Chodzi m.in. o parking przy stacji kolejowej czy też ciągi pieszo-rowerowe. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
8: Kończymy budowę parkingu Park and Ride przy stacji kolejowej. Tam już trwają ostatnie prace wykończeniowe. Trwa budowa ciągów pieszo-rowerowych. Ta ścieżka, te ciągi mają mieć około 6 km. W tej chwili trwa wycinka, humusowanie, wkładzenie podbudowy, także prace naprawdę są bardzo, bardzo intensywne i budowane są wiaty przystankowe, punkty ładowania pojazdów elektrycznych z niezbędnym uzbrojeniem i te prace w tej chwili cały czas nieprzerwanie trwają.
7: Mówiła wójt Anita Żegleń gminy Poronin. Wrzesień w Tatrach i na Podhalu był miesiącem ciepłym i suchym. Średnia temperatura w Zakopanem osiągnęła niemal 12 stopni, to o 1,5 stopnia więcej niż wynosi średnia wieloletnia. Zdarzały się również dni z temperaturą typową dla lata. Zabrakło tych z temperaturą ujemną, które we wrześniu już powinny się pojawić. Również i w tym miesiącu mieliśmy niedobór opadów.
0: Maksymalną temperaturę zanotowaliśmy 9 września, 27,3 stopnia i był to trzeci najwyższy odczyt temperatury we wrześniu w historii pomiarów. Minimalną 1,5 stopnia 24 września, czyli odbyło się bez wartości ujemnych temperatury, a to niekoniecznie we wrześniu jest norma. Zmierzyliśmy w Zakopanem 77 mm opadów, to mniej więcej 80% średniej sumy opadów z wielolecia, czyli kolejny suchy miesiąc z rzędu. No wyżej w górach, na Kasprowym Wierchu średnia temperatura września wyniosła 5,5 stopnia, to także około 1,5 stopnia więcej niż w wieloleciu. Maksymalną temperaturę zanotowaliśmy 8 września, 17,6 stopnia, to bardzo dużo. Minimalna wystąpiła 24, było to minus 3,7 stopnia.
7: Mówił kierownik stacji meteorologicznej Paweł Parzuchowski. 59-latka podejrzana o skrajnie niebezpieczną jazdę na Podhalu spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Według śledczych 10 października jadąc Land Roverem z Nowego Targu przez Białkę Tatrzańską, Zakopane, Witów i Podczerwone przekraczała prędkość, wyprzedzała w niedozwolonych miejscach i potrąciła pieszego. Miała też zmuszać innych uczestników ruchu do gwałtownego zjeżdżania z drogi, a ostatecznie zderzyć się z oznakowanym radiowozem. Prokuratura zarzuca jej również uszkodzenie 6 samochodów, motocykla i budynku stacji paliw w Białce Tatrzańskiej. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Śledczy chcą też powołać biegłych psychiatrów, by ocenili jej stan psychiczny. W zakopiańskim zespole szkół mistrzostwa sportowego odbyła się promocja książki pod tytułem Wspomnienia Franciszka Gąsienicy-Gronia. Robiliśmy porządki w sportowych trofeach dziadka, ponieważ chciałam pokazać je swojemu synowi. Tak Joanna Gaura zaczęła swoje wspomnienie o tym, jak przed 5 laty znalazła maszynopis wspomnień pierwszego w historii polskiego sportu zdobywcy medalu zimowych igrzysk olimpijskich.
9: Robiliśmy porządki w dziadka trofeach. Ja swojemu synowi chciałam pokazać dziadka medale, babcia ma jakieś wycinki z gazet, jak to kiedyś wyglądało, zdjęcia, i znaleźliśmy przez przypadek gdzieś pod stosem jakichś papierów, dokumentów różnych, maszynopis dziadka. Zatkało mnie, że dziadek napisał coś takiego, nie wspomniał nikomu o tym, nawet babci. Ten maszynopis już był przygotowany do wydania, więc tak jakby już chciał to zrobić, ale gdzieś to utknęło i nie poszło dalej. Ale wspomnienia, aż mam ciarki do tej pory. Dziadek był dla mnie wzorem, bardzo dużym wzorem. Dziadek nas dużo rzeczy nauczył, dziadek nam dużo rzeczy przekazał. Przede wszystkim ukierunkował nas na to, że sport jest dobrym kierunkiem w życiu. Można zwiedzić dużo świata, tak jak dziadek mi opowiadał, że czuje się spełniony przed śmiercią, ponieważ tak naprawdę zwiedził cały świat dzięki temu, że trenował. No i tak zawsze chciał, żebyśmy w tym kierunku szli, że to jest bardzo dobry kierunek, i tak samo powtarzał, żebyśmy swoje dzieci pchali w tym kierunku. Jak zaczęliśmy już chodzić do szkoły, jeździliśmy zawsze w lato z dziadkiem na obozy, nad morze przede wszystkim. I pamiętam pierwszy obóz, jak pojechaliśmy, siedzimy w pokoju, przychodzi dziadek i mówi tak, no to o 7 rano widzimy się na rozruchu. Mówi, dziadek, ale myśmy przyjechali z tobą na wakacje. To nie są wakacje, to jest zgrupowanie. Od biegania jeszcze nikt nie umarł. No i tak co roku jeździliśmy z dziadkiem na zgrupowania letnie i biegaliśmy. Myślę, że dziadek gdzieś tam z góry nie przez przypadek mnie nakierował, żebym znalazła tą książkę i ją wydała. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczna pani Zofii Kiełpińskiej i panu Szymonowi Bafi, bo gdyby nie oni, tej książki pewnie nikt by nie ujrzał.
7: Joanna posłuchała dziadka i mocno zaangażowała się w działalność sportową, na przykład prowadząc wraz z rodziną męża szkołę nauki jazdy na nartach. Mój pierwszy trener, ale przede wszystkim zawsze dziadek, mówił wzruszony brat Joanny, Tomasz Pochwała.
10: Wszystkie, o co zaczęło się, no to wiadomo, rodzice, no i dziadek, no dziadek, no bo dziadek zawsze był gdzieś w tym moim sporcie, przewijał się, najpierw jako trener, później jako kibic, a pod koniec swojego życia oglądanie, wspólne kibicowanie i komentowanie różnych konkursów.
7: Zapytaliśmy też, czym dla olimpijczyka z Salt Lake City, byłego skoczka i dwuboisty narciarskiego oraz trenera, było wydanie wspomnień dziadka.
10: Taki zaszczyt, że w rodzinie był ktoś, kogo doceniali, który swoją historię spisał i którą mogą też inni przeczytać i dowiedzieć się, że był ktoś taki jak mój dziadek, który był medalistą olimpijskim, pierwszy do tego. Się cieszę, trochę duma rozpiera, także fajnie. To dziadek był taki skromny, on nigdy tam nie opowiadał, nigdy nie był wylewny o tym, co on robił, jaki był, co zdobył, także z tego można było też się dużo dowiedzieć. Rzeczy, których on nigdy nie opowiedział.
7: Rodzicami Joanny i Tomasza są Małgorzata, córka Franciszka Gąsienicy Gronia oraz Lech Pochwała, sportowiec, trener i sędzia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Zapytaliśmy uczennicę 6 klasy zakopiańskiej Kuźni Mistrzów, kim dla nich jest autor prezentowanej w szkole książki.
11: Wiktoria Derlecka, no i dla mnie Franciszek, no, był na pewno wybitnym olimpijczykiem. No, nie za bardzo okazywał uczucia, ale można się domyśleć, że był dosyć wrażliwy. Był to wspaniały człowiek.
12: Ja się nazywam Jagoda Wydra i ja sądzę, że Franciszek był wzorem do naśladowania, by się nie poddawać i że otworzył Polsce po prostu drogę na olimpiadzie.
13: Liliana Adamska i dla mnie pan Franciszek jest olimpijczykiem. Dużo słyszałyśmy. Ciekawe, że jest panem, który jest super dziadkiem.
7: W Nowym Targu może powstać samorządowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Rada Miasta poparła dwa projekty uchwał, które otwierają drogę do dalszych prac nad tą inwestycją. Obiekt mógłby powstać w rejonie sortowni odpadów na terenie współdzielonym przez kilka podhalańskich gmin. Decyzja nie przesądza jednak o budowie schroniska w tej lokalizacji. Pomysł wrócił po zamknięciu placówki na Kokoszkowie, z której usług korzystały 43 gminy.
14: Chodzi o to, aby pan burmistrz podjął sformalizowane kroki polegający na tym, aby określić, jaka ma być koncepcja tego schroniska, jaka jego wielkość, jak będzie wyglądała obsługa i utrzymanie tego i przedstawienie tej koncepcji Radzie Miasta. Chodzi też o to w tej uchwale, aby pan burmistrz w sposób sformalizowany zasięgnął opinii u samorządów z powiatu nowotarskiego i tatrzeńskiego, aby te samorządy wyraziły formę, że tak powiem, w formie pisemnej zainteresowanie albo brak zainteresowania prowadzeniem i na kanwie tego, aby określono, jakie potrzebne jest to schronisko.
7: Mówił nowotarski radny Jan Sienka. Burmistrz Zakopanego popiera pomysł utworzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Łukasz Filipowicz deklaruje, że Zakopane chce uczestniczyć w tym projekcie.
15: 40 kilka gmin ma duży problem z bezdomnymi zwierzętami, więc takie rozwiązanie jak schronisko międzygminne było już wielokrotnie omawiane i my jesteśmy jak najbardziej za i chcemy w tym uczestniczyć jako Zakopane. Bardzo się cieszę, że Rada Miasta Nowego Targu znalazła takie miejsce, no bo z miejscem tak naprawdę największy problem. Miasto Zakopane nie ma takiego terenu, żeby mogło przeznaczyć na schronisko. Wiadomo, że w Zakopanem jest ciasno. Cieszę się tym bardziej, że w Nowym Targu byłaby do tego przestrzeń i oczywiście my jesteśmy gotowi tutaj do rozmów. Chcemy jak najbardziej uczestniczyć w tym projekcie.
7: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Znalezienie placówek gotowych przyjmować kolejne psy nie jest łatwe. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie internetowej. Seniorzy z gminy Czorsztyn będą mogli skorzystać z nowego programu wsparcia. Ruszają procedury związane z bonem senioralnym, który zapewnia bezpłatną pomoc w codziennych czynnościach, między innymi przy zakupach, sprzątaniu, przygotowywaniu posiłków czy wizytach u lekarza. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat, mają wspomniane potrzeby i spełniają kryterium dochodowe. Bon nie jest wypłacany w gotówce. Gmina opłaca usługi o wartości do 2500 zł miesięcznie, obejmujące maksymalnie 50 godzin pomocy. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z wtorku. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: Dzień dobry, czyżby to dzisiaj dzień nauczyciela? Tak to wygląda w kalendarzach, 14 dzień października. No to nie hałasujemy zbytnio, bo dzisiaj społeczność szkół chyba troszeczkę później będzie wstawała. No to dzień dobry o poranku, Marek Moc, witam i zapraszam.

14 dzień października, środa. Przypominam, zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Mamy już 287 dzień roku. Słońce mniej więcej zacznie wstawać o godzinie 7. Zacznie znikać za horyzontem 16 minut przed godziną 18. Dzień dzisiaj ma trwać 10 godzin i 45 minut. No ale to jeszcze nie jest ten najkrótszy. Już niebawem patrzymy i zmiana czasu nam się szykuje. Na pewno będzie to miły dzień dla solenizantów. Sprawdźmy listę. Na niej Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalikst, Witalia, Gajusz, Fortunat, Gaudenty i Paraskewa. Piękne imię, bardzo trudne do wypowiedzenia. Oprócz Dnia Nauczyciela dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Normalizacji. U nas wszystko w normie. Za chwilę kilka słów o pogodzie, a potem wracamy do muzyki.

0: Reklama. Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Dzień dobry.
4: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
3: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
4: Interesujące, ale co to?
5: Lokata banku pocztowego.
4: Biorę.
5: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
0: Po reklamie.
8: Podhale dziś najzimniejsze, przypomnę, minusik nawet się pojawił w Zakopanem. Sytuacja w ciągu dnia będzie rozwijała się w tę stronę, że chmur będzie nam dość sporo towarzyszyło na niebie. Będą wprawdzie przejaśnienia i rozpogodzenia, ale po południu, a także wieczorem i w nocy spodziewamy się opadów deszczu. Już teraz ostrzegają synoptycy. Temperatura z wynikiem jednocyfrowym być może w Nowym Targu pojawi się dzisiejszego popołudnia dyszka.
9: Radio

0: Natasia, do wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie. Ach, cóż to był za mecz, żeby nasi panowie tak grali z taką ambicją i z takim poświęceniem jak panie. Polska byłaby mistrzem świata w piłce nożnej. 5 goli, dogrywka, rzuty karne. No i Polki odrobiły straty z pierwszego meczu. Dzięki temu pokonały Belgię i są w finałach baraży o Mundial 2027 w Brazylii. No tak, bo to jeszcze nie koniec walki. Panie, czeka jeszcze spotkanie z Irlandią o bezpośredni awans do Mistrzostw Świata. Jeśli by się nie udało, w co oczywiście nie wierzymy, no ostatnie przepustki na Mistrzostwa Świata do zdobycia będą w interkontynentalnym turnieju barażowym, a ten w lutym 2027. No miejmy nadzieję, że panie na przełomie listopada i grudnia postawią tak zwaną kropkę nad i. Duma, duma!
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
3: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.

0: love you, pum pum girl.
1: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Za chwilę punktualnie o 7 u nas wiadomości. Podobno już ktoś to sprawdził. Trwały badania naukowe i okazało się, że im droższe paliwo, tym więcej martończyków. Czy tak jest? Też to zauważyliście? To pewnie żarcik. Dobra, za chwilę wrócimy do spraw poważnych.
2: W wiadomościach Radia Alex o 7:00. W Tatrach Wysokich wciąż niebezpiecznie, nietrudno o tragiczny w skutkach upadek. Północna obwodnica Nowego Targu bliżej realizacji. W części z kraju i ze świata obiekt przypominający drona znaleziony na plaży w powiecie puckim. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: W branży budowlanej czas to pieniądz. Nie trać go na przestoje. Hurtownia budowlana MBT w Zakopanem to kompleksowe zaopatrzenie dla firm wykonawczych. Oferujemy systemy dachowe, docieplenia, wykończenia wnętrz oraz nowy dział elektryczny. Gwarantujemy stałą opiekę handlową, dogodne terminy płatności i sprawną logistykę na Podhalu. Postaw na sprawdzoną jakość. Zapraszamy na ulicę Wojdyły 18C. MBT. Twój solidny partner na budowie.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
1: Dziś środa, to 14 dzień października, na zegarach godzina 7, zapraszamy Was na wiadomości.
2: Warunki do wędrówek w Tatrach Wysokich są bardzo trudne. To ważne ostrzeżenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na początek porannych wiadomości Radia Alex. Anna Krudek, zapraszam. Powyżej około 1900 metrów nad poziomem morza, zwłaszcza po stronie północnej, zalega twardy, zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Pojawiła się tam także dodatkowa, cienka warstwa świeżego śniegu. Jest bardzo ślisko. Bez doświadczenia i odpowiedniego wyposażenia nie trudno o tragiczne w skutkach poślizgnięcie i upadek.
17: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Ruszają prace nad wyznaczeniem przebiegu północnej obwodnicy Nowego Targu, która ma połączyć ulicę Świętej Anny z ulicą Kowaniec. Powiat nowotarski i miasto podpisały umowę na przygotowanie kilku wariantów trasy. Projektanci przeanalizują możliwe rozwiązania, koszty oraz wpływ nowej drogi na ruch w mieście. W planach są również konsultacje z mieszkańcami. Zgodnie z umową firma z Czarnego Dunajca opracuje koncepcję w trakcie 440 dni. Obwodnica ma usprawnić przejazd między zachodnią a północno-wschodnią częścią Nowego Targu i odciążyć centrum miasta.
17: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Małopolsce od kilku lat rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Od 2022 roku ZUS odnotował ich wzrost o blisko 27%.
0: Najczęstszą przyczyną zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania są reakcja na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne. Na miejscu drugim była depresja, epizody depresyjne i nawracające zaburzenia depresyjne. Na trzecim zaś inne zaburzenia lękowe.
2: Mówiła regionalna rzeczniczka ZUS województwa małopolskiego Anna Żaniawska. Na koniec Zakopane, które niebawem będzie obchodziło swoje 93. urodziny. Z tej okazji już jutro rozpocznie się festiwal Inspirowane Górami imienia Ewy i Macieja Berbeków. Wydarzenie poświęcone ludziom związanym z górami w tym roku zejdzie do tatrzańskich podziemi.
3: Speleoklub Tatrzański PTTK jako najstarsza działająca pod tą nazwą organizacja jaskiniowa w Polsce świętuje swój jubileusz i w tym roku powiemy o tych górach, ale tak troszkę niżej.
2: Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. Mówiła naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszak. Niedźwiedzie podchodzą do domów w gminie Bukowina Tatrzańska. Jest apel do mieszkańców. O szczegółach w wiadomościach o 8. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Obiekt latający, najpewniej dron, znaleziony na plaży w Karwi.
18: Znalazł go wieczorem jeden ze spacerujących po plaży. Był częściowo zakopany w piasku.
19: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych, prokuratury okręgowej w Gdańsku, na chwilę obecną wyjaśnia okoliczności odnalezienia 13 października 2026 roku około godziny 18.30 na plaży w Karwi. Jest to powiat pucki fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
4: Tyle podpułkownik Dariusz Rozkosz.
18: Nieoficjalnie urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów.
4: Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
18: Rosja tymczasem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: Według prezydenta celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też jeden z budynków mieszkalnych.
18: Tak, kijowska elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy, tak napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
4: Prezydent Donald Trump odpowiadał tymczasem na pytanie o ogłoszone przez prezydenta w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
18: Będą słuchać. Tak stwierdził Donald Trump, kiedy Paweł Żuchowski przypomniał mu, że to ogłoszone przez niego zawieszenie broni w Ukrainie nie działa, a Władimir Putin najwyraźniej go nie słucha.
4: Paweł Żuchowski, nasz korespondent, z nami o poranku. Pawle, prosimy o szczegóły.
20: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a 2 lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Podhale dziś najzimniejsze, przypomnę, minusik nawet się pojawił w Zakopanem. Sytuacja w ciągu dnia będzie rozwijała się w tę stronę, że chmur będzie nam dość sporo towarzyszyło na niebie. Będą wprawdzie przejaśnienia i rozpogodzenia, ale po południu, a także wieczorem i w nocy spodziewamy się opadów deszczu. Już teraz ostrzegają synoptycy. Temperatura z wynikiem jednocyfrowym, być może w Nowym Targu pojawi się dzisiejszego popołudnia dyszka.
21: Dzień dobry w środę. Dziś Dzień Nauczyciela, przypominamy.
1: Obecności nie sprawdzamy, ale miło, że jesteście.
21: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
21: My też jesteśmy. Zaczynamy. Gramy.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie i teraz horoskop.
1: Zodiakalne baranie, dziś uda Ci się ruszyć z miejsca, a właściwie ruszyć z miejsca sprawę, która ostatnio utknęła. Wystarczy spokojna rozmowa, a wieczorem ktoś bliski chętnie spędzi z Tobą czas, nawet jeśli planem będzie po prostu wspólna kolacja.
0: Skorpion, zanim uznasz czyjąś uwagę za złośliwość, dopytaj, co autor miał na myśli. Możliwe, że zamiast sprzeczki wyjdzie z tego rozmowa, na którą oboje od dawna czekaliście.
1: Wodniku, ktoś podrzuci Ci pomysł, który na początku wyda się zupełnie nie dla Ciebie. Nie odrzucaj go od razu, mała zmiana planów może być dziś strzałem w dziesiątkę.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To dzień nauczyciela, tak, tak. Dopiero po latach człowiek docenia, jak trudno zainteresować czymś 30 osób, z których połowa jest głodna, a druga chce do domu.
0: No jeszcze przekonać je, że ułamki są w tej chwili najważniejsze.
1: Nauczyciele od razu wiedzą, kto zrozumiał, kto udaje, a kto patrzy pod ławkę, bo tam akurat jest najciekawiej. Damy to.
0: Dlatego życzymy dziś nauczycielom cierpliwości, powodów do uśmiechu i jak najmniej pracy zabieranej do domu. Radio

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer, moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
6: Na Podhalu dzisiaj niezbyt przyjemna aura. Zaczynaliśmy od delikatnego minusa nad ranem. W ciągu dnia no troszeczkę lepiej, bo do 8, jeśli chodzi o samo Zakopane. W Nowym Targu będzie trochę cieplej. Do 10 zapowiadają synoptycy. Nad ranem też w niektórych miejscach pojawiły się marznące mgły. Bądźcie więc ostrożni. W ciągu dnia dzisiaj pochmurno, trochę przejaśnień, ale także słabe, przelotne opady deszczu.

0: To środowy poranek z Radiem Alex.
1: Planujemy z wami dzień na Podhalu. Dziś o 10:00 na stadionie gminnym w Poroninie rusza bieg dla Andrzejka, 9-latka z Kościeliska, który potrzebuje pomocy w leczeniu.
0: Dołączyć mogą dzieci i dorośli. Nie trzeba walczyć o najlepszy czas, ani pokonać określonego dystansu. Liczy się wsparcie, a cały dochód trafi na leczenie chłopaka.
1: Z kolei o 13:00 ulicami Zakopanego przejdzie kolorowy pochód szkoły Kenara z maratonu do strugu. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele przypomną historię dawnych siedzib szkoły. Mieszkańcy też mogą dołączyć.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
9: Po reklamie.

0: 14 dzień października w kalendarzu, mamy środę, a już po godzinie 8 wyłowimy z sieci, no właśnie co, wyłowimy budzik, który stawia na nogi całą klatkę, tylko jego właściciel najwyraźniej wciąż śpi. Ale wcześniej wiadomości, zapraszamy na informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Apel do mieszkańców gminy Bukowina Tatrzańska. Niedźwiedzie podchodzą do domów. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W drugiej części serwisu, co Polacy sądzą o przywróceniu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Posłuchajcie. Anna Grudek. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl. Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji, w budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu, w budynku Autocentrum Fudala.
5: Szalony malarz z Zakopanego czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie. O reklamie.
6: Dziś środa, 14 dzień października, jest 8, przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk apeluje do mieszkańców o szczególną ostrożność w związku z sygnałami o niedźwiedziach podchodzących do posesji. Przypomina, by wystawiać pojemniki na śmieci wyłącznie w dniu odbioru oraz nie pozostawiać na zewnątrz resztek jedzenia i bioodpadów. Łatwy dostęp do pożywienia przyzwyczaja niedźwiedzie do obecności ludzi i zwiększa ryzyko niebezpiecznych spotkań.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: W najbliższy piątek w Jabłonce będzie można dowiedzieć się, jak ratować życie. Wszystko w ramach obchodów Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca. O szczegółach nasza reporterka Joanna Chmiel.
8: Środa jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń, a te zajęcia zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie. Miejscem piątkowego spotkania będzie Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, a początek od godziny 17:00. Będzie część teoretyczna, ale i oczywiście praktyczna. Wszystko to prowadzone przez świetnych specjalistów.
1: Więcej informacji znajdziecie na radioalex.pl.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprojektują symbol Czarnego Dunajca. Miasto podpisało z uczelnią porozumienie, które otwiera drogę do współpracy w zakresie opracowania koncepcji architektonicznych związanych z gminą. W jej ramach studenci pierwszego roku będą mogli wziąć udział w konkursie na projekt znaku, który ma podkreślić tożsamość miasta i stać się jego charakterystycznym elementem przestrzeni. W poszukiwaniu inspiracji młodzi architekci odwiedzą wkrótce Czarny Dunajec. Konkurs odbędzie się jeszcze w tym semestrze.
7: To są wiadomości z Podhala.
1: Od 4 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie odbywają się koncerty w ramach cyklu Kultura na Poziomie. Wydarzenie organizowane jest w zabytkowej willi Wańkówka i to właśnie jej położenie było inspiracją do nazwy całego cyklu. Jutro w jego ramach odbędzie się ostatni już koncert w tegorocznej edycji. Wystąpi znany i lubiany Piotr Lupi-Lubertowicz.
9: Gitarzysta, wokalista i autor muzyki, którego koncerty to połączenie bluesa, rocka i niezwykłej energii scenicznej. Gorąco zachęcam do tego, by zarezerwować właśnie ten wieczór i spotkać się z muzyką na żywo.
1: Mówiła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie Anna Malacina-Karpiel. Starostwo tatrzańskie zapłaci 100 tysięcy złotych za usługi firmy PR. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz Kraj i Świat. Przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
11: Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Co z nich wynika?
12: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, 24% chce, by obowiązkowa służba obejmowała wyłącznie mężczyzn, a 22% badanych uważa, że pobór powinien dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przeciwnych przywróceniu poboru jest 38% Polaków, a 16% nie ma w tej sprawie zdania. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
13: Nie każdy chce trafić do wojska, tak, i nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
14: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
12: W lutym tego roku przeprowadziliśmy takie samo badanie. Wtedy za przywróceniem obowiązkowej służby opowiedziała się ponad połowa pytanych. Widać więc spadek poparcia dla tego pomysłu.
10: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok osób znalezionych wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił tam swoją żonę i nastoletnie dzieci, potem sam odebrał sobie życie.
15: Najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi, mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. W tym konkretnym przypadku z sytuacją, kiedy najpierw doszło do zabójstwa trzech osób, których zwłoki ujawniono wewnątrz mieszkania, a następnie do targnięcia się czwartej osoby na własne życie.
11: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Sekcje mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn ich śmierci.
10: Iga Świątek tymczasem już z awansem do trzeciej rundy turnieju tenisowego Wuhan. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę Fręch.
11: Patryk Serwański w faktach.
16: Jestem.
11: Coś zaskoczyło Cię w tym spotkaniu?
16: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek, niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik. Świątek na początku z małymi kłopotami, no później nie miała lekko, ale wykorzystywała swoje doświadczenie, no i właśnie potrafiła wygrywać te kolejne gemy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Na Podhalu dzisiaj niezbyt przyjemna aura. Zaczynaliśmy od delikatnego minusa nad ranem. W ciągu dnia no troszeczkę lepiej, bo do 8, jeśli chodzi o samo Zakopane. W Nowym Targu będzie trochę cieplej. Do 10 zapowiadają synoptycy. Nad ranem też w niektórych miejscach pojawiły się marznące mgły. Bądźcie więc ostrożni. W ciągu dnia dzisiaj pochmurno, trochę przejaśnień, ale także słabe, przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: O tej porze to zwykle już konkrety. Otwieramy zeszyty, zapisujemy temat.
6: Ale dziś dzień nauczyciela, więc zaczniemy od życzeń. Dużo cierpliwości i kawy wypitej jeszcze na ciepło.
0: Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
0: I otwieramy kolejną godzinę. Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Są takie setne urodziny, na które zamiast tortu wypada przynieść słoik miodu. Dokładnie 100 lat temu, w 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Bubusiu Puchatku.
0: Chyba z wiekiem coraz lepiej go rozumiemy, bo kiedyś człowiek chciał mieć energię tygryska, a dziś zjeść coś dobrego, spotkać przyjaciela i nigdzie się nie śpieszyć.
1: Mądre. A pamiętacie słynne zdanie Kubusia? Dziś to mój ulubiony dzień.
0: No, nic więcej dodawać nie trzeba. Radio Alex.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To teraz taka krótka lekcja, warto przypomnieć, dlaczego Dzień Nauczyciela obchodzimy właśnie 14 października. Pamiętasz, Marek, oczywiście?
0: No, oczywiście, no, to,
1: oczywiście. No, oczywiście, oczywiście. Tego dnia w 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. A skoro już zaglądamy do szkolnych wspomnień, to pamiętacie pytanie, po co mi się to w życiu przyda? No po co? No po co mi się to przyda?
0: No, jak zwłaszcza na matematyce, kiedy trzeba szybko policzyć, czy trzy produkty w promocji naprawdę wychodzą taniej niż dwa bez promocji.
1: No tak, no. Albo ile farby kupić, żeby pomalować pokój. No i nagle się okazuje, że jednak pole powierzchni ma znaczenie.
0: Macie takie rzeczy, które doceniliście dopiero po szkole? Gdybyście chcieli napisać do nas w tej sprawie, formularz kontaktowy oczywiście jest do waszej dyspozycji. Zajrzyjcie na naszą stronę.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSP NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej.

0: lepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Po reklamie.

0: pamiętaj mnie.
1: To środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
2: Nasz niezawodny kalendarz przypomina, że to także dzień deseru. No i dokładnie 100. rocznica wydania pierwszej książki o Kubusiu Puchatku. No przypadek? No, brzmi, jakby miś osobiście układał ten kalendarz.
1: I przy dzisiejszej dacie zamiast notatki zostawił plamę po miotku.
2: po miotku, tak. A więc dziś mamy aż dwa powody, żeby pozwolić sobie na małe co nieco.
1: Kawałek szarlotki, budynia może, naleśnik z miodem. Co wybieracie?
2: Ja poproszę szarlotkę.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.

0: To środowy poranek, a my po 9:00 zrobimy wielkie oczy na widok nauczycielskiego rekordu. Na razie tyle zdradzimy, a za chwilę najważniejsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Starostwo tatrzańskie walczy o poprawę wizerunku regionu z pomocą firmy PR. Koszt 100 tysięcy złotych. W drugiej części serwisu, co ze stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce, posłuchajcie, co mówi Donald Trump. Anna Krudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu SMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 9:00, jest środa, 14 dzień października. Czas na wiadomości.
1: 100 tysięcy złotych zapłaci starostwo tatrzańskie firmie PR za działania mające poprawić wizerunek Podhala i górali. Od tego tematu rozpoczynamy wiadomości o 9:00. Anna Krudek, zapraszam. Wynajęcie ekspertów od komunikacji to reakcja na wypowiedzi przedstawicieli Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, które zdaniem starosty uderzyły w dobre imię regionu i jego mieszkańców. Firma zajmuje się przede wszystkim działaniami w mediach społecznościowych. Umowa obowiązuje do końca października, ale starosta twierdzi, że efekty już widać.
8: Uważam, że zrobiliśmy słusznie i były to dobrze wydane środki i dobra akcja, ponieważ również te negatywne treści nagle się uspokoiły. Będziemy za jakiś czas podsumować te działania, ale myślę, że i nasi mieszkańcy mieli poczucie, że nagle pojawiły się treści, które jakby przekazywały dobry przekaz o naszej kulturze, pojawiło się więcej tego typu treści, ocieplały nasz wizerunek, zapraszały w Tatry.
1: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Firma ma również przeprowadzić ankietę wśród turystów na temat ich wiedzy dotyczącej biologii, zachowania i potrzeb koni. Dajcie nam znać, czy waszym zdaniem zatrudnienie takiej firmy było konieczne.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Strzelnica do biatlonu ma powstać w ramach planowanego centrum treningowego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Jej dodanie do projektu zaproponowała Justyna Kowalczyk-Tekieli podczas spotkania z wicemarszałkiem Małopolski Witoldem Kozłowskim. Centrum ma służyć treningom sportowców, a uwagi mistrzyni olimpijskiej zostaną uwzględnione przy opracowywaniu jego koncepcji.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Jutro w Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej w Kościelisku odbędzie się wernisaż wystawy artystów z Pienin. 15 twórców ludowych zaprezentuje bardzo różnorodne prace, od fotografii do rzeźby.
9: Zapraszamy w czwartek na godzinę 18:00, najbliższy czwartek wernisaż tejże wystawy, a wystawa będzie czynna jeszcze przez 2 miesiące.
1: Mówiła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku Małgorzata Karpiel-Bzdyk. A wczoraj w zakopiańskim zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem odbyło się spotkanie Znalezione po latach, poświęcone pamięci Franciszka Gąsienicy-Gronia, pierwszego polskiego medalisty olimpijskiego w zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Relacje z wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. Nowe zasady wjazdu na ulicę za torem w Poroninie. Szczegóły w wiadomościach o 10. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: W Sejmie ślubowanie Macieja Berka.
10: Z informacją w studiu Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry. To wiąże się z opinią Komisji Weneckiej?
11: Tak, decyzja o przeprowadzeniu uroczystości zapadła wczoraj wieczorem w następstwie właśnie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, która przyzwoliła na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta, jeśli ten zwleka z jej przyjęciem, a tak właśnie jest w przypadku Macieja Berka. To szybkie działanie prawdopodobnie wpłynie na liczbę zaproszonych gości. Część z nich, m.in. byli prezesi Trybunału, muszą dojechać do Warszawy w dość ekspresowym tempie.
3: Co jeszcze wiemy o samej ceremonii?
11: Ustaliłem w rozmowach z sędziami, że będzie ona związana z wręczeniem Berkowi zaświadczenia o wyborze przez marszałka Sejmu. Sędzia Patyda takiego zaświadczenia nie dostał, ale ślubował. Według moich informacji uroczystość nie odbędzie się jednak ani w gabinecie marszałka, ani w sali kolumnowej. Na pewno jednak, jak usłyszałem, w stosownym, godnym miejscu w Sejmie. Na uroczystość zaproszono najważniejsze postaci świata prawnego, jednak nie polityków.
10: Co ze stałą bazą wojskową USA w Polsce?
3: Pytał o nią ponownie prezydenta Stanów Zjednoczonych nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry. Prezydenta Donalda Trumpa, gdy szedł do śmigłowca Marine One, zapytałem, czy są jakieś nowe informacje w sprawie bazy, bo mijają tygodnie, a nie pojawiają się żadne nowe informacje. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą, powiedział o Polsce prezydent Donald Trump. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat ustanowienia bazy sił lądowych USA w naszym kraju. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
10: Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Zabieg przeprowadzono wczoraj w rzymskiej poliklinice Gemelli.
3: Doraźne badania histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolarka płuca, poinformowano wieczorem w komunikacie medycznym. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritori. Leon XIV przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny. Sam zabieg trwał około 90 minut.
10: Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.
7: Sprawdzamy warunki biometeorologiczne na Podhalu. Ciśnienie wysokie, no w miarę stabilne, nieznacznie się będzie wahać. W tej chwili 1028 hektopaskali mamy, czyli jest dość wysokie. A jeśli chodzi o biometr, to czynnik, który ma wpływ na nasze samopoczucie, raczej dzisiaj nie najlepszy. A wiatr na ogół z południa i południowego zachodu raczej umiarkowany. To dobrze, bo ciepło raczej nie będzie. Przypomnę, spodziewać możemy się jeszcze dzisiaj przelotnych opadów deszczu.
0: W szkole o tej porze człowiek już zerkał. Kiedy przerwa?
7: No u nas za chwilę ta muzyczna.
0: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: to środowy poranek z Radiem Alex.
1: Dziś wyławiamy z sieci i post internauty z okolic Nowego Targu, który pisze: budzik sąsiada dzwoni codziennie o 5:20. No i pyta, czy sąsiad mógłby wreszcie wstawać za pierwszym razem, bo wszyscy pozostali sąsiedzi wstają razem z nim. Taki
0: czyli
1: problemik.
0: Budzik działa tylko na niewłaściwe osoby.
1: Znacie to? Jeszcze 5 minut, potem kolejne 5. No i człowiek ma wrażenie, że sobie to sypia, a za ścianą ktoś już nastawia wodę na kawę.
0: Najgorzej, gdy czekasz na następny alarm, bo już wiesz, że będzie.
1: No przynajmniej wiadomo, że w tej okolicy nikt do pracy się nie spóźni.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Na Podhalu dzisiaj zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu i niezbyt wysoka temperatura. Zakopane to stopni 8, jeśli chodzi o Nowy Targ, tam może pojawić się stopni 10. Kolejne dni też z dość kapryśną aurą. W piątek, w sobotę może zobaczymy więcej słońca.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Dniu Nauczyciela mamy historię z kategorii wow, jesteśmy pod wrażeniem. Glenda Aiken z amerykańskiego Tennessee przepracowała w jednej szkole 61 lat i 43 dni.
0: Zaczynała w 1963 roku, a skończyła w 2024. Była nauczycielką i bibliotekarką. Guinness uznał, że to rekord najdłuższej pracy nauczycielki w tej samej szkole.
1: I pomyślcie, ile pokoleń uczniów, szkolnych dzwonków i zmian zaczynała, kiedy smartfonów nie było nawet w planach, a kończyła, gdy trzeba już było prosić o ich schowanie.
0: No, po tylu latach mogła powiedzieć uczniowi: nie bujaj się na krześle. Twój dziadek już sprawdził, też się przewrócił.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733 049 049.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.

0: środowy poranek po 10:00 sprawdzimy, czego szkoła nauczyła nas na całe życie. Nawet jeśli wtedy pytaliśmy, a po co mi się to przyda? A wcześniej wiadomości, zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex, nowa organizacja ruchu na ulicy Zatorem w Poroninie. Seniorzy mogą skorzystać ze wsparcia w formie bonu. W części z kraju i ze świata najnowsze informacje o wojskowym dronie znalezionym na plaży w powiecie puckim. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: O ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Środa, 14 dzień października. Minęła 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Anna Grudek. Zaczynamy. Nowe zasady wjazdu na ulicę za torem w Poroninie mają ułatwić rodzicom poranne odwożenie dzieci do przedszkola i żłobka. Od września przejazd jest możliwy tylko między 6 a 9. Na razie przestrzegania ograniczeń pilnuje Straż Gminna.
4: Ten nowy odcinek przebiega od parkingu gminnego w stronę przedszkola. To jest ulica za torem. Sprawdza się dobrze. Naszym zdaniem ona też odciąża ten ruch, który powstaje na Zakopiance. No nie mamy tutaj żadnych jakichś takich zgłoszeń, żeby to był jakiś większe utrudnienie. Nasi strażnicy gminni tam stoją, kierują też tym ruchem, żeby było bezpiecznie i dla uczestników tego ruchu drogowego, i dla naszych dzieci.
3: Jak zapowiada zastępca wójta gminy Poronin Maciej Dziubas, w przyszłości wjazd od strony parkingu gminnego będzie zabezpieczony szlabanem. Skorzystają z niego tylko osoby posiadające specjalne karty.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Mieszkańcy gminy Czorsztyn, którzy ukończyli 65 lat, będą mogli skorzystać z bonu senioralnego. Program zapewnia bezpłatną pomoc w codziennych obowiązkach, takich jak zakupy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków czy dojazdy na wizyty lekarskie. Bon nie oznacza wypłaty pieniędzy. Gmina pokryje koszty usług do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie w wymiarze maksymalnie 50 godzin. Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach.
5: Radio Alex poleca.
3: 5 dni będą trwały obchody 150-lecia legendarnej zakopiańskiej szkoły plastycznej imienia Antoniego Kenara. Uroczystości rozpoczną się dzisiaj w samo południe zwiedzaniem pracowni w najnowszej siedzibie szkoły, popularnie zwanej Maratonem, a potem ruszy w miasto barwny korowód.
6: Uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście ruszą ulicami Zakopanego. Pochód będzie zatrzymywał się w miejscach istotnych dla historii szkoły. W ciągu tych kilku dni jej dzieje i czasy obecne będą przypominały jubileuszowe i pokonkursowe wystawy, a także sesja naukowa. Na grobach byłych nauczycieli i absolwentów zapłoną znicze. Pamiątkowe tablice i marmurowy pomnik wykonane przez obecnych uczniów będą odsłonięte w piątek. W Strugu zostanie otwarte Muzeum Prac, które powstały w ciągu minionych 150 lat. Obchody zakończą się w niedzielę, balem jubileuszowym w Nosalowym Dworze.
3: Mówiła nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Szczegółowy program obchodów znajdziecie na radioalex.com.pl. Grupa podhalańska GOPR podsumowała wrzesień. 35 osób potrzebowało pomocy ratowników. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: To fragment polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
8: Takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczne fragmenty morze wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi.
7: Tam wieczorem po 18 odnalazł też szczątki jeden ze spacerujących. Zgłosił to służbom. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej pytamy o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków. Sprawdzamy też rozwiązania, które funkcjonują. Na przykład w Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
8: Osoby postronne nie mają tam możliwości wejścia do szkoły, a upoważnione na przykład do odbioru dziecka ze świetlicy muszą mieć specjalnie wygenerowany kod QR.
7: Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak wygląda zatem odebranie dziecka z zajęć świetlicowych?
9: Babcia, ciocia lub inna osoba upoważniona przez rodzica musi zostać przez niego wpisana do specjalnej aplikacji oraz otrzymać kod QR. Przy wejściu do szkoły znajduje się specjalny czytnik, który skanuje ten kod, a pracownicy szkoły otrzymują informację, kto przyszedł po dziecko i z czyjego upoważnienia.
10: Nie odbija że dziecka nikt, kto nie ma wygenerowanego kodu. Wyświetla się imię i nazwisko, kim jest ta osoba i kto oczywiście upoważnił. Aplikacja pozwala notować, o której godzinie dziecko wyszło z tą osobą i tak samo, o której się pojawiło.
9: Powiedziała mi Alina Mańka, dyrektorka szkoły w podpoznańskim Jerzykowie.
8: Maja Chwalińska i Iga Świątek wygrywają w Wuhan.
7: Maja dołącza zatem do Igi Świątek w 1:16. W polsko-polskim pojedynku Iga pokonała Magdalenę Fręch, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Marii Bołskową. Imponująca przemiana Maji Chwalińskiej, bo Polka gładko przegrała najpierw pierwszego seta 1-6, a potem 6-1, 6-1. I w jednej 16.
8: Teraz mecz z Ukrainką, Dianą Jastremską.
7: Tak jest. Iga Świątek teoretycznie ma łatwiej, bo albo Amerykanka Ashton Kruger, albo ta zawodniczka z Tajlandii.
1: Lalana Tararudi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bysant-Kyung oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Na Podhalu dzisiaj zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu i niezbyt wysoka temperatura. Zakopane to stopni 8, jeśli chodzi o Nowy Targ, tam może pojawić się stopni 10. Kolejne dni też z dość kapryśną aurą. W piątek, w sobotę może zobaczymy więcej słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bysant-Kyung oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Jeśli nucicie już pod nosem, to za chwilę będzie okazja trochę głośniej.
12: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
12: Na naszej lekcji muzyki każdy głos się liczy, pamiętajcie o tym. No to gramy.
5: Radio

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś zapytaliśmy was, co ze szkoły przydało wam się dopiero po latach? No i mamy odpowiedź Ani. Procenty napisała. Na matematyce dramat, ale rabat na buty obliczam bez kalkulatora.
0: Kolejna Piotra. Pola na powierzchni. Kiedy kupowałem płytki do łazienki.
1: A tak, wtedy też się przydaje. Iza, angielski, latami nie chciałam się uczyć, a potem na wakacjach musiałam wytłumaczyć, że klimatyzacja nie działa.
0: Motywacja pewnie przyszła po 30 stopniach na termometrze.
1: Pewnie tak. Czyli jednak się przydało. A za tym wszystkim oczywiście stali nauczyciele, którzy tłumaczyli nam do skutku. Dziś świętują. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola

0: sprawdza to, na co trafiam online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Po reklamie.
7: Na Podhalu dzisiaj i jutro jeszcze przelotne opady deszczu z różną intensywnością w różnych miejscach będą się pojawiały. Niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia też w prognozach. Przypomnę, bardzo zimno. Uwaga, jutro też przelotne opady deszczu. W czwartek wieczorem mogą pojawić się marznące mgły, ostrzegają synoptycy. W piątek już ma zrobić się pogodnie.

0: to środowy poranek z Radiem Alex.
1: A my zabieramy was na radioalex.com.pl. Tym razem będzie sporo skakania, choć na początek wystarczy wyskoczyć, a raczej wskoczyć na naszą stronę internetową.
0: W Krościenku nad Dunajcem odbył się 8. Puchar Janosika. Na macie wystąpili zawodnicy z 13 klubów. Były salta i akrobacje, od których trudno oderwać wzrok.
1: Także najmłodsi pokazali odwagę i umiejętności, a zdjęcia z zawodów znajdziecie na radioalex.com.pl. Warto zobaczyć, co potrafią ci młodzi zawodnicy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: napięcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Jak zwykle obecni i przygotowani będziemy jutro od samego rana. To co, Marek, dziś już można się pakować, nie?
1: Można, ale radia nie wyłączamy. Za chwilę wiadomości.
0: Dziękujemy za dziś, Ewelina Kraczek.
1: I Marek Moc.
0: Do usłyszenia. Do jutra.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. 35 akcji ratunkowych Grupy Podhalańskiej GOPR we wrześniu. Pasażerowie mogą sprawdzić godziny odjazdów busów i autobusów w aplikacji Kiedy przyjedzie. W drugiej części serwisu najnowsze dane o inflacji. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: W branży budowlanej czas to pieniądz. Nie trać go na przestoje. Hurtownia budowlana MBTech w Zakopanem to kompleksowe zaopatrzenie dla firm wykonawczych. Oferujemy systemy dachowe, docieplenia, wykończenia wnętrz oraz nowy dział elektryczny. Gwarantujemy stałą opiekę handlową, dogodne terminy płatności i sprawną logistykę na Podhalu. Postaw na sprawdzoną jakość. Zapraszamy na ulicę Wojdyły 18C. MBTech. Twój solidny partner na budowie.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Tato, co znaczy negocjować?
14: Szukać porozumienia.
13: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
15: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Po reklamie.
19: W kalendarzach środa to 14 dzień października, na zegarach godzina 11, w Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. 35 osób potrzebowało we wrześniu pomocy ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR. W ciągu miesiąca goprowcy przeprowadzili 35 działań. 8 z nich dotyczyło poszukiwań i sprowadzania z gór osób zaginionych lub takich, które utknęły na szlaku. W akcjach uczestniczyło 139 ratowników. GOPR przypomina, że jesienią na szlakach szybko zapada zmrok, a mokre liście mogą być śliskie. Przed wyjściem w góry warto sprawdzić trasę, zabrać ciepłą odzież i latarkę czołową oraz naładowany telefon z aplikacją Ratunek.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Pasażerowie mogą sprawdzić godziny odjazdów busów i autobusów w aplikacji Kiedy przyjedzie, dostępnej od początku roku. Znajdą tam rozkłady nie tylko linii powiatowych. Przewoźników, także prywatnych, obsługujących popularne trasy turystyczne, obowiązuje wymóg korzystania z pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 5.
6: Na razie mamy jeszcze okres przejściowy i tam jeszcze jeżdżą częściowo samochody o emisji spalin Euro 5, natomiast obligatoryjnie muszą stosować lokalizatory, muszą być wpięci do aplikacji Kiedy przyjedzie.
2: Mówił wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki. Aplikacja Kiedy przyjedzie informuje nie tylko o rozkładzie jazdy, ale również o sytuacji na drodze. Więcej na ten temat przeczytaj czytacie na radioalex.com.pl.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Wrzesień na Podhalu był ciepły i suchy. Średnia temperatura w Zakopanem wyniosła prawie 12 stopni, o 1,5 stopnia więcej niż norma. Nie zabrakło letnich dni, ale nie pojawiły się przymrozki. Opadów było mniej niż zwykle.
4: Wyżej w górach na Kasprowym Wierchu średnia temperatura września wyniosła 5,5 stopnia, to także około 1,5 stopnia więcej niż w wieloleciu. Maksymalną temperaturę zanotowaliśmy 8 września, 17,6 stopnia. Minimalna wystąpiła 24, było to minus 3,7 stopnia.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Na koniec jeszcze zaproszenie. Już jutro w ramach festiwalu Inspirowane Górami o godzinie 18 w kinie Miejsce w Zakopanem odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Kazimierzem Szychem, człowiekiem instytucją, który od 50 lat prowadzi działalność instruktorską powierzchniową i jaskiniową, szkoląc w tym czasie kilkanaście pokoleń taterników, wspinaczy i grotołazów. Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Anna Grudek, ode mnie to już dzisiaj wszystko. Udanego popołudnia. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski mają dla Was wiadomości z kraju i ze świata, a o 12 Władek Biały i serwis w góralskiej odsłonie.
18: Wysokie ceny paliw bardzo mocno uderzyły w sektor usług. Ceny wyraźnie poszły w górę.
20: Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji we wrześniu i tutaj mamy wzrost 4,1%.
18: Krzysztof Berenda, dzień dobry. Krzysztofie, no to jak zmieniły się ceny?
21: Ja zacznę mimo wszystko od tych dobrych wiadomości, czyli od tego, co potaniało, bo najmocniej potaniało mięso. Kiełbasy, wędliny są aż o 24% tańsze niż rok temu. Mięso mielone 24% tak samo. Tak samo ryby. Mleko jest tańsze o 12%, sery o 8%, masło o 6%, warzywa i owoce są o 3-4% tańsze niż przed rokiem, no bo produkcja u rolników była większa
18: ale
21: niż poprzednio.
18: Niestety, nie wszystko tanieje.
21: Niestety. Mm-hmm. Tak jak mówiliście, rzeczywiście te wysokie ceny paliw połączone z wysokimi cenami energii sprawiły, że rosną ceny usług, na przykład w restauracjach. Te ceny, które widzimy w menu, w kartach dań, ale to jest także w kawiarniach, w bufetach. Tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
18: Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
22: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
20: Wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego, który ślubowania od Berka przyjąć nie chciał.
18: Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
23: Dzień dobry, jestem.
20: Jakubie, jak wyglądała ta uroczystość zaprzysiężenia?
23: Była bardzo krótka, bo trwała zaledwie kilka minut. Najpierw marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w obecności innych sędziów, notariusza i prezydium Sejmu odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału. Potem były minister w rządzie Donalda Tuska złożył ślubowanie. Maciej Berek przed chwilą złożył dokumenty o swoim zaprzysiężeniu w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta i odjechał z Sejmu.
19: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Zakopanem na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1030 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Białki Tatrzańskiej i Kościeliska. Już po godzinie 11:00 to środowe przedpołudnie. W Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
3: Radio A.

0: Radio Alex.
1: Fighter now. The DJ give you the spin.

0: W Zakopanem dziś kolorowy pochód, który przypomni historię jednej z najbardziej rozpoznawalnych szkół artystycznych w mieście. O 13:00 uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara wyruszą w trasę z maratonu do Strugu. Po drodze będą przypominać historię budynków, w których przez lata uczyły się kolejne pokolenia młodych artystów. W pochodzie wezmą udział także absolwenci, nauczyciele i zaproszeni goście. Organizatorzy zachęcają, żeby dołączyli również mieszkańcy Zakopanego i wszyscy sympatycy Kenara. To okazja, by wspólnie powrócić do historii szkoły i zobaczyć, jak ważne miejsce zajmuje ona w życiu miasta.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
12: Za mniej. Inteligentne technologie,

0: audi.pl. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
3: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem i Szczawnicy maksymalnie 7 stopni. Trochę cieplej w Nowym Targu i Bielsku Białej, bo tam kolejno 9 i 12 stopni. Cały dzień niebo będzie zachmurzone. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1030 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni w Nowym Targu, a w Zakopanem na termometrach pojawi się trójka.

0: Macie ochotę na góralską muzykę i regionalne smaki? Już możecie przygotowywać się na sobotę. W Kluszkowcach odbędzie się czwarty pieniński wypas kulturowy. Impreza rozpocznie się o 13:30 przemarszem owiec z Zatoki w Kluszkowcach. Później na scenie pojawią się m.in. zespoły Lubań i Tatrzańskie Zbóje oraz grupa śpiewacza Flisaków Pienińskich. O 16:00 zagra kapela Ciupaga, a na finał o 17:30 Liber i Inoros. Będą też regionalne przysmaki, stoiska i warsztaty dla dzieci.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
3: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju. Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
10: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Wójt gminy Bukowina Tatrzańsko wzywa do zabezpieczania pojemników z odpadami. Niedźwiedzie mogą się śnić niestety chętnie cęstować przed zimowym snem. Dziś dzień nauczyciela. Zawodu niełatwego, a jakże potrzebnego. O szczegółach już za chwilę, tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 12, czas na wiadomości.
6: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Środowy serwis zacynamy raportem ze świata fauny. Do zimowego snu sykują się niedźwiedzie. Aktualno pora roku to czas, kiedy największe tatrzańskie drapieżniki intensywnie żerują. Niestety sprawia to, że czasem pojawiają się w pobliżu ludzkich siedzib. Wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk apeluje do mieszkańców o ostrożność i zabezpieczanie odpadów, a najlepiej wynoszenie ich ino w dniu odbioru. Resztki naszego jedzenia są niestety dla niedźwiedzi prawdziwym rarytasem. W dodatku takim, za którym nie trzeba szczególnie się ugonić. Łatwy dostęp do pożywienia w pobliżu nasyk chałup sprawia, że drapieżniki zaczynają się coraz bardziej ośmielać. Niedźwiedź się tam nie wstydzi, że przyszedł po jej skłaszano. Nie, godo naszym reporterom jeden z... nie wiem właśnie, kto to taki był. W każdym razie trudno nie zauważyć, że spotkania niedźwiedzi i ludzi zdarzają się coraz częściej, za co niestety w dużej mierze odpowiadamy my sami. Problem dotyczy nie ino niedźwiedzi. Resztkami z ludzkich stołów nie gardzą też inne zwierzęta leśne. Ale może one nie mają co jeść. One mają co jeść. Po prostu nie ma tu miejsca na źle pojętą empatię, którą można wyrządzić zwierzętom prawdziwą krzywdę. No i prawdopodobnie kierując się takimi właśnie pobudkami, dobroczyńca z jednej z podhalańskich gmin wywiózł do lasu roki temu całą lodówkę, żeby zwierzęta dokarmić. A, no i wersalkę, żeby jeleń lezał, a nie jeleń stoł, bo jeleń stoł to taki jest park w Ameryce. I tu tyle leśnych opowieści, a my zmieniamy temat. Starostwo tatrzańskie wynajęło firmę PR-ową, przed którą zadanie poprawy wizerunku Podhalo i mieszkańców regionu. Decyzja jest pokłosiem sympatycznej wakacyjnej wizyty działaczy tzw. diozu, którzy po proteście dotyczącym koni kursujących do morskiego oka nakręcili w internecie prawdziwą falę nienawiści pod adresem mieszkańców regionu. Internetowa akcja będzie kosztowała 100 tysięcy złotych i potrwa do końca października. Zdaniem starosty Andrzeja Skupnia przedsięwzięcie już przynosi pierwsze wyniki.
7: Uważam, że zrobiliśmy słusznie i krótko mówiąc były to dobrze wydane środki i dobra akcja, ponieważ również te negatywne treści nagle się uspokoiły. Będziemy za jakiś czas podsumować te działania, ale myślę, że i nasi mieszkańcy mieli poczucie, że nagle pojawiły się treści, które jakby przekazywały dobry przekaz o naszej kulturze, pojawiło się więcej tego typu treści, ocieplały nas wizerunek, zapraszały w Tatry.
6: Firma odpowiadająca za akcję może sprowadzić ankietę wśród turystów, we której zbadano zostanie ich wiedza na temat biologii, zachowania i potrzeb koni. Czemu starostwo płaci firmie PR-owej, czy nie było nikogo na miejscu? Jak udało się nam dowiedzieć, był, pewnie, że był. Ino, że oferta była taka... No po prostu tutaj się PR-owiec godo, że na odczarowanie wizerunku to ja mogę zaśpiewać. A może coś oprócz śpiewu? Pytałem panie ze starostwa. To mogę kamoły opowiadać. Na przykład siedzi wieczór przed telewizorem dwóch, pewnie temu go nie wzięli. Nie o to chodzi w PR-ze. Na koniec najlepsze życzenia dla sićkik nauczycieli, którzy obchodzą dziś ok swoje święto. Wiemy, że to niełatwy zawód, ale bez wątpienia jeden z najważniejszych społecznie. W końcu błędy doktorów często widać od razu, błędy nauczycieli zaś dopiero po rokach. Sićkiego dobrego, optymizmu i nieustających pasm sukcesów. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
4: Na początek gorące wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Maciej Berek i towarzyszący mu sędziowie przybyli do siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Wcześniej Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym. Witamy.
8: Dzień dobry, witam.
4: Tomku, opisz proszę, co tam się działo i dzieje w tej chwili.
8: W tej chwili, dosłownie przed chwilą, wzmocnione na ostatnią godzinę siły policyjne wycofały się sprzed siedziby Trybunału, zostawiając na miejscu zwykłą obsadę kilkunastu funkcjonariuszy. Zgromadzenia klubów Gazety Polskiej i przeciwników uznania sędziowskiego statusu Macieja Berka trzeba było zabezpieczać. Wcześniej doszło tu do rzeczywiście kilkunastominutowej, dość gwałtownej przepychanki, bo demonstracji zablokowali wjazd na teren Trybunału, co wywołało reakcję policji. Funkcjonariusze jednak stopniowo wyłuskując z tłumu najaktywniejszych uczestników manifestacji doprowadzili do odblokowania przejazdu, którym sędziowie towarzyszący Berkowi i on sam wjechali do Trybunału Stanu, do Trybunału Konstytucyjnego. Tam, jak dobrze pokazuje przesłane przez nich zdjęcie, sam prezes Święczkowski stanął w drzwiach jednej z sal, nie dopuszczając Macieja Berka do orzekania i to bardzo poważna symbolika. W tej chwili sędziów już w Trybunale chyba nie ma, napięcie opadło, część demonstrantów się rozeszła, liderzy nadal jednak zapraszają do obrony konstytucji przed niedopuszczenie do orzekania sędziów, przebierańców, jak nazywają Macieja Berka. Napięcie tutaj już opadło sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Skory.
4: Watykan poinformował, że papież Leon XIV spędził spokojną noc w szpitalu po wczorajszej operacji usunięcia części prawego płuca. U 71-letniego papieża zdiagnozowano nowotwór. Dalsze informacje o stanie zdrowia Leona XIV mają zostać podane w ciągu dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Czwartek w wysoko położonych miejscowościach zapowiada się dość pochmurnie. Więcej słonka uwidzimy niżej. Temperatury nie ulegną większym zmianom. W Zakopanem termometry pokazą do 8 stopni. Cieplej na Podbeskidziu. W Suchej Beskidzkiej do 12, zaś stolica Podhalo będzie musiała zadowolić się temperaturą w okolicy 10 krysek nad zerem. Dużej poprawy możemy spodziewać się w piątek, ale do tematu jeszcze wrócimy. Troszeczkę na dziś. My słyszymy się jutro punktualnie o 12. Władysław Biały.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: No to mamy sam środek tygodnia, dzień wyjątkowy, bo jest nim Dzień Nauczyciela. 14 października, Alan, Dominik, Fortunata i Małgorzata dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego najlepszego, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam na nasze wspólne popołudnie.

0: Każdy dzień ma swoją historię, no i ten, który mamy dzisiaj, czyli 14 października, też zapisał się bardzo fajnie w historii świata, a to dlatego, że w 1926 roku, właśnie w tym dniu, światło dzienne ujrzała kultowa literatura dziecięca. W Londynie ukazała się po raz pierwszy książka Kubeczek Puchatek, a właściwie Kubuś Puchatek. No i tak zaczęła się ta historia. Małe co nieco muzyczne już za chwilę, ale wcześniej informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący.

0: Pod reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
2: Po reklamie.
3: Nadal zachmurzenie duże i przelotny deszcz w naszym regionie. Zakopane, Nowy Targ czy Szczawnica, ale także Bielsko, to również bardzo silny wiatr. Momentami może osiągać 50 km na godzinę. Jego prędkość oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o termometry, to najchłodniej w Zakopanem 8, a najwięcej na termometrach zobaczymy w Bielsku. Tu będzie 14 stopni.

0: podtrzymujemy tradycję, bo jest ona bardzo ważna w naszym życiu, czyli będziemy teraz sprawdzali, w jakim towarzystwie są osoby urodzone 14 października, bo wcześniej składaliśmy życzenia tym, którzy mają imieniny. No więc w tym dniu urodził się Przemysł II, król polski, książę wielkopolski, ale to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Również dawno temu urodził się Dwight Eisenhower. Najpierw był generałem armii amerykańskiej, potem naczelnym dowódcą wojsk alianckich w Europie podczas II wojny światowej, aż wreszcie został 34. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tym dniu też urodził się człowiek, którego ubrania nosi cały świat. I nie tylko ubrania. Ralph Lauren, projektant mody. W tym dniu urodził się też niezapomniany twórca roli agenta 007, Jamesa Bonda, a także Simona Templara w Świętym, Roger Moore. W tym dniu urodził się też bardzo przebojowy Cliff Richard i Usher, którego również słyszycie na naszej antenie. A kto nas teraz słyszy i ma urodziny, niech przyjmie życzenia. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnica.pl. Blik.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: tej godzinie, która już właściwie dobiega końca, było trochę historii. A jaka historia napisze się w kolejnej, to trzeba z nami pozostać i sprawdzić na własne uszy, do czego bardzo gorąco Was zachęcam. Już za chwilę natomiast pojawią się najnowsze wiadomości, czyli to, co właśnie tworzy historię. W kraju, na świecie, ale przede wszystkim w naszym regionie.
1: Protest przed Urzędem Miasta w Zakopanem i zamieszki przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Te tematy w wiadomościach Radia Alex o 13, a jeszcze przez godzinę można wesprzeć charytatywną akcję na stadionie w Poroninie. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
13: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Gastorama.

0: Jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej!
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Po reklamie.
9: Przed chwilą minęła 13. Przed nami najnowsze wiadomości.
10: Na początek protest przed Zakopiańskim Urzędem Miasta. Anna Kruszewska, zaczynamy wiadomości Radia Alex. Mieszkańcy Krzeptówek, Skibówek i ulicy Kościeliskiej sprzeciwiają się planom budowy północnej obwodnicy Zakopanego oraz rozbudowy ulicy Kościeliskiej. Zbierają podpisy pod protestem. Na miejscu jest nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, która zbiera informacje w tej sprawie. Do tego tematu będziemy w Radiu Alex wracać. Na stadionie w Poroninie trwa akcja charytatywna, z której cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie Andrzejka Bednarza. Jeszcze przez godzinę każdy może pobiec i wesprzeć zbiórkę. Wpisowe to minimum 20 zł. Dodatkowo każde okrążenie to 5 zł podarowane przez sponsora. Im więcej okrążeń, tym większa pomoc dla Andrzejka. Nie trzeba być biegaczem, wystarczy przyjść, przebiec przynajmniej jedno okrążenie.
11: Radio Alex poleca.
10: Znamy pełny program 4. Pienińskiego Wypasu Kulturowego. W najbliższą sobotę Kluszkowce wypełnią się dźwiękami muzyki, m.in. kapeli góralskiej Ciupaga, a na finał Liber i Inoros. Nie zabraknie też regionalnych smaków. O kuchnię zadbają koło gospodyń wiejskich z gminy Czorsztyn. Początek o godzinie 13.30, a szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Polecamy także Podziemny świat Kazimierza Szycha. Będzie można poznać go jutro wieczorem w Zakopiańskim Kinie Miejsce. Informacje o bohaterze tego spotkania przynosi do studia Radia Alex Joanna Chmiel. Asiu, ty poznałaś go przy okazji swojej pracy przed laty.
12: Zgadza się. To było w latach 80., gdy miałam zaszczyt pracować w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a Kaziu był już wtedy ratownikiem ówczesnej Grupy Tatrzańskiej, czyli dzisiejszego TOPR-u. Ten spec od ratownictwa jaskiniowego od 50 lat prowadzi działalność instruktorską, powierzchniową i jaskiniową. Wyszkolił w tym czasie kilkanaście pokoleń taterników, wspinaczy i grotołazów. No a ponieważ jaskinie to jego pasja, to uczestniczył w kilkudziesięciu wyprawach w różne rejony krasowe świata.
10: Wróćmy jednak do jutrzejszego spotkania w Kinie Miejsce w Zakopanem.
12: Oczywiście, już mówię. Początek o 18, a toczyć się tu będzie opowieść na przykład o tym, w jakich jaskiniach dziewięciokrotnie osiągnął głębokość przekraczającą 1000 metrów, czy też jak to było podczas wyprawy w 2014 roku do najgłębszej jaskini świata, gdy jako najstarszy człowiek w historii speleologii zdobył tak zwane suche dno na głębokości 2080 metrów. To oczywiście nie wszystko, więc podsumowując, jesteś miłośnikiem gór i speleologii? Ruszaj w czwartkowy wieczór do Kina Miejsce.
10: W Radiu Alex czas teraz na informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
13: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z Berkiem. Wcześniej w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Karola Nawrockiego przy tym nie było. Prezes Święczkowski zapowiedział, że wyśle do prezydenta pytanie, czy takie ślubowanie uzna. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha w Warszawie jest nasz dziennikarz Tomasz Skory. Witamy cię ponownie.
14: Witam ponownie.
13: Tomku, czy prezes Święczkowski komentował te przepychanki? przesłankę, do której doszło przed budynkiem.
4: Tak, ale odpowiedzialnością za całe to zajście Bogdan Święczkowski obciążał nie blokujących wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego swoich zwolenników, czy usuwających ich policjantów, ale sędziów, których sam nie dopuścił do orzekania i którzy według niego chcieli wtargnąć do Trybunału.
8: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mnie jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
4: Nie wpuściłem ich, bo nie mieli na to mojej zgody, wyjaśnił osobiście, jak widać na zdjęciach, blokujący drzwi prezes Trybunału. Według Bogdana Święczkowskiego wszystko zależy teraz od tego, czy Karol Nawrocki uznaje dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka za złożone w jego obecności. Prezes wezwał też zgromadzonych przed budynkiem do zachowania spokoju.
13: I na koniec świat filmu już jest pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja.
2: Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie.
13: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, witaj Kasiu. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki?
2: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
14: Wypełnia wszystko.
2: Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig, a jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan i jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
9: Dziś do końca dnia będzie się jeszcze przydawał parasol. Najchłodniej ma być w Zakopanem od 8 do 10 stopni, w Nowym Targu i Szczawnicy oraz Krynicy będzie od 10 do 12, a w Bielsku Białej do 14. Ciśnienie atmosferyczne wynosić będzie w naszym regionie około 1008 hektopaskali i jak na razie pozostanie stabilne. Mamy sam środek tygodnia i to jest środowe popołudnie. Dokładnie jest to 14 dzień października. W tej godzinie będę miał dla Was trochę motywacji do różnych akcji. Zrymowało się, no i bardzo fajnie. Zostańcie z nami. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: teraz czas na zaproszenie na bardzo ciekawą wystawę. W Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich można już oglądać wystawę Czemu ty chmuro zazdrościsz? Są to prace autorstwa doktora Dawida Zdobylaka i one są poświęcone łemkowskiemu dziedzictwu. Nawiązują do historii wypędzonych Łemków oraz sztuki ludowej. Ekspozycja będzie czynna do 29 listopada. A jeśli chodzi o chmury, no to będzie ich trochę na naszym niebie, o czym zresztą zaraz przekonacie się na własne uszy, słuchając najnowszej prognozy pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79.

0: niczym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Zachmurzenie duże i przelotny deszcz. Taki scenariusz rysuje nam się właściwie do końca tego tygodnia. IMGW wciąż jednak ostrzega przed zachodnim wiatrem, który może osiągać w porywach do 50 km na godzinę, a wysoko w górach nawet może wiać z prędkością 70. W Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy i Krynicy temperatura dzisiaj będzie wynosiła od 8 do 12 stopni, z kolei w Bielsku będzie 14.
4: Radio Alex.

0: Tatry dzielimy między dwa państwa, czyli między Słowację i Polskę. No i właśnie jest świetna okazja, żeby spotkać się, a wszystko w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a więc będą spotkania folklorystyczne. Wszystko zacznie się o 11 w najbliższą sobotę. W programie są występy polskich i słowackich zespołów regionalnych i będzie też wystawa pod tytułem Zakopane Poprad. Wspólne transgraniczne dziedzictwo. A jeszcze, co bardzo ważne, zostanie wręczona też nagroda Siła Korzeni. A jeśli chodzi o zły nastrój, gdyby was teraz dopadł, to wyrwiemy go z korzeniami przy pomocy Sarsy, a także Criss Cross Amsterdam, Shaggy'ego i Conora Maynarda. To już za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: tej godzinie namawialiśmy was do tego, żeby wziąć udział w różnych akcjach, przede wszystkim kulturalnych. Teraz przed nami czas informacyjny, bo już za chwilę na naszej antenie pojawią się najnowsze wiadomości. Oczywiście powiemy o tym wszystkim, co dzieje się blisko nas, czyli w naszym regionie, ale też i nieco dalej. A na pytanie co dalej odpowiadam, że potem wróci muzyka wybrana dla ciebie.
1: W wiadomościach Radia Alex już za chwilę pracowite wrzesień ratowników grupy podhalańskiej GOPR. Powstanie symbol Czarnego Dunajca. Zajmą się tym studenci. W Dniu Edukacji Narodowej pytamy o to, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
5: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Blik po reklamie.
6: Posłuchajmy teraz najnowszych wiadomości na naszej antenie. Minęła 14.
7: Anna Kruszewska. 35 osób potrzebowało we wrześniu pomocy ratowników grupy podhalańskiej GOPR. W ciągu miesiąca GOPR-owcem przeprowadzili 35 działań. 8 z nich dotyczyło poszukiwań i sprowadzania z gór osób zagubionych lub takich, które utknęły na szlaku. W akcjach uczestniczyło 139 ratowników. A w Tatrach powyżej około 1900 metrów nad poziomem morza, zwłaszcza po stronie północnej, zalega twarde, zmrożony śnieg i oblodzenia. Pojawiła się tam także dodatkowo cienka warstwa świeżego śniegu. Jest bardzo ślisko, bez doświadczenia i odpowiedniego wyposażenia. Nie trudno o tragiczne w skutkach poślizgnięcie i upadek.
8: To są wiadomości z Podhala.
7: Od początku roku mieszkańcy i turyści mogą korzystać z aplikacji Kiedy Przyjedzie. Znajdą tam informacje o rozkładzie jazdy busów i autobusów kursujących nie tylko na liniach powiatowych. Dodatkowo aplikacja informuje o sytuacji na drodze.
9: Tak jak dzisiaj się stosuje Google Maps na przykład. Chcemy dojechać z miejsca A do miejsca B, więc dokładnie nam pokaże nam system, w którym jesteśmy miejscu i ile mamy do punktu docelowego. Jeżeli jest jakiś korek, jest jakieś opóźnienie wynikające z różnych sytuacji, to oczywiście czy nasz mieszkaniec, czy turysta widzi to w aplikacji.
7: Mówił wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki. W aplikację Kiedy Przyjedzie wyposażone są również autobusy komunikacyjne. Miejskiej w Zakopanem.
10: O tym się mówi w regionie.
7: Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprojektują symbol Czarnego Dunajca. Miasto podpisało z uczelnią porozumienie, które otwiera drogę do współpracy w zakresie opracowania koncepcji architektonicznych związanych z gminą. W jej ramach studenci pierwszego roku będą mogli wziąć udział w konkursie na projekt znaku, który ma podkreślić tożsamość miasta i stać się jego charakterystycznym elementem przestrzeni. W poszukiwaniu inspiracji młodzi architekci odwiedzą wkrótce Czarny Dunajec. Konkurs odbędzie się jeszcze w tym semestrze. A już teraz w Radiu Alex informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
11: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ogłosił prezydent. Karol Nawrocki w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które Maciej Berek wygłosił w gabinecie marszałka Sejmu. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
12: Witam, dzień dobry.
11: Krzysztofie, i co teraz?
12: No teraz według prezydenta nie zmienia się nic. Zdaniem Karola Nawrockiego Trybunałem Konstytucyjnym dalej kieruje Bogdan Święczkowski, a wybrani przez PiS sędziowie dalej mają tam większość. Natomiast ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez obecny Sejm i którzy nie dostali zatwierdzenia przez prezydenta, sędziami nie są. Między innymi sędzią nie jest rano składający w Sejmie ślubowanie Maciej Berek.
13: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
12: Mówi prezydent i wspiera tych ludzi, którzy od rana przepychają się z policją i którzy próbowali nie wpuścić Macieja Berka do gmachu Trybunału.
13: Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej zasadne.
12: Do tych słów odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. On stwierdził, że policja będzie chronić nowych sędziów.
11: Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinku w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. 3/4 Polaków miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj, w Dniu Nauczyciela, badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz, nasz reporter, pytał w Warszawie, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel.
3: A niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
5: Czego uczył?
3: Polskiego.
5: I co powiedział, pamięta pani?
3: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
14: Nasza pierwsza wychowawczyni z 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności też. Nauczyła nas, pani Klaudia, asertywności. Też, żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
5: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
14: Bardzo dziękujemy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Dziś do końca dnia, ale też jutro zachmurzenie duże i okresowe opady deszczu zarówno w Zakopanem, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 10 stopni, jak i w Nowym Targu i Krynicy, gdzie będzie 11, a nawet w Bielsku-Białej, gdzie termometry wskażą dzisiaj akurat 14 stopni. Zresztą podobna temperatura ma być też jutro. Jeśli chodzi o wiatr, to pamiętajcie, że on wciąż będzie wiał z zachodu, będzie umiarkowany, chwilami porywisty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Pora spojrzeć na kartkę kalendarza. Mamy 14 października i to jest środa. Mamy też przysłowie na dziś, gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. Jeśli to się sprawdzi, no to w tym roku bardzo ciepła kurtka chyba się nie przyda. Przydadzą się za to bardzo fajne dźwięki. Pora więc oddać głos muzyce wybranej dla ciebie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Dzisiaj rozpoczęły się obchody 150-lecia legendarnej zakopiańskiej szkoły plastycznej imienia Antoniego Kenara. W ciągu kilku najbliższych dni bogatą historię i obecne czasy będą przypominały jubileuszowe i pokonkursowe wystawy i sesja naukowa. Pojawią się też pamiątkowe tablice i marmurowy pomnik wykonany przez obecnych uczniów. To będzie odsłonięte w piątek. W Strugu zostanie otwarte Muzeum Prac, które powstały w ciągu minionych 150 lat. Obchody zakończą się w niedzielę balem jubileuszowym w Nosolowym Dworze. Szczegóły na temat jubileuszu znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl, a już za chwilę na naszej antenie znajdziecie szczegóły dotyczące najnowszej prognozy pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5%.

0: Banku. Credit Agricole Bank Polska S.A. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Po reklamie.
7: Południowa Polska to niestety wpływ obecnego frontu atmosferycznego, który sprawia, że warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Do soboty w zakopanym Nowym Targu, Szczawnicy i Krynicy nie przekroczymy 14 stopni Celsjusza. Uwaga, poranki dosyć chłodne. No i co bardzo ważne, do piątku jeszcze cały czas musimy liczyć się z tym, że będzie przelotnie padał deszcz.
8: Radio Aleks.

0: kilka redyków już się odbyło w naszym regionie, a teraz będzie czas na kolejne wielkie góralskie powroty. Oczywiście z głośnym dzwonieniem dzwonków w tle. To już najbliższą sobotę, 17 października w Bukowinie Tatrzańskiej. To będzie pierwszy redek jesienny z bacą Janem Skupniem. O 11 stado wyruszy z Olczańskiego Wierchu, żeby w południe zameldować się przy schronisku Bukowina. Tam będzie czekała na was góralska muzyka, pyszny poczęstunek i po błogosławieństwie o 14:15 redek przemaszeruje przez rondo na klinie w stronę Stasikówki. I to będzie kolejna okazja, żeby ze smakiem i tradycją pożegnać sezon na wypasie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Po reklamie.

0: Nasze środowe popołudnie już za chwilę dotrze do kolejnej pełnej godziny. Tym razem będzie to 15. Dzisiaj mamy też Światowy Dzień Normalizacji. No, czy coś uległo tejże normalizacji? Czy też są jakieś odchyły od normy? To wszystko będzie wiadome już za chwilę, kiedy posłuchacie naszych najnowszych wiadomości.
1: A w wiadomościach Zakopane i protest przed Urzędem Miasta. Byliśmy na miejscu, mamy dla Was relacje naszej reporterki. Zajrzymy też na ulicę Zatorem w Proninie. Wiadomo, ile zapłacimy za paliwo od północy, a szczegóły za moment. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła godzina 15. Ja zapraszam Was teraz na najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Przed Zakopiańskim Urzędem Miasta mieszkańcy protestowali dziś przeciwko budowie północnej obwodnicy Zakopanego i poszerzeniu ulicy Kościelskiej. Beato, byłaś na miejscu. Jak wyglądał protest?
16: Tak, byłam na miejscu, a mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że z powodu tych inwestycji dojdzie do wykupu ich działek, a ruch na nowych drogach pozbawi ich spokoju. Szczególne kontrowersje budzi budowa ronda na Skibówkach.
17: Pod samym domem po prostu, żeby chodnik był i droga. I przecież spaliny i wszystko, bo rondo wiadomo, że się czeka. No trudno.
18: Jakieś prawo budowlane powinno być, prawda? Koło mojego domu 70 cm ma obwodnica. A jak buduje człowiek budynek, to musi odstęp od drogi zrobić pewny, nie? A tu jest 70 i nikt się nie pyta nic, tak?
16: W efekcie około 100 osób podpisało protest przeciwko tym inwestycjom do budowy obwodnicy. Próbował mieszkańców przekonać radny Stanisław Karp. Sam straciłby sporą działkę. Argumentował, że obwodnica jest konieczna i znaczna. znacząco odciążyłaby ruch w samym Zakopanem. Te argumenty nie trafiły jednak do protestujących.
1: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Do tego tematu w Wiadomościach Radia Alex będziemy jeszcze wracać. A teraz nowa organizacja ruchu na ulicy Zatorem w Poroninie, która funkcjonuje od września. Z wprowadzonych zmian mogą korzystać rodzice odwożący dzieci do przedszkola i żłobka. Ten odcinek drogi jest dostępny jedynie w godzinach porannych od 6 do 9. Na razie porządku pilnuje Straż Gminna.
2: Ten nowy odcinek przebiega od parkingu gminnego w stronę przedszkola. To jest ulica Zatorem. Sprawdza się dobrze. Naszym zdaniem ona też odciąża ten ruch, który powstaje na Zakopiance. No nie mamy tutaj żadnych jakichś takich zgłoszeń, żeby to było jakieś większe utrudnienie. Nasi strażnicy gminni tam stoją, kierują też tym ruchem, żeby było bezpiecznie i dla uczestników tego ruchu drogowego, i dla naszych dzieci.
1: Mówił zastępca wójta gminy Poronin Maciej Dziubas. W przyszłości wjazd na ulicę od strony parkingu gminnego będzie ograniczony szlabanem. Korzystać z niej będą mogli posiadacze specjalnych kart.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Strzelnica do biatlonu ma powstać w ramach planowanego centrum treningowego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Jej dodanie do projektu zaproponowała Justyna Kowalczyk-Tekieli podczas spotkania z wicemarszałkiem Małopolski Witoldem Kozłowskim. Centrum ma służyć treningom sportowców, a uwagi mistrzyni olimpijskiej zostaną uwzględnione przy opracowaniu jego koncepcji. O tym, co aktualnie ważnego w kraju i na świecie, w Radiu Alex, Ewa Kwaśne.
19: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24. Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Michale, co z nich wynika?
20: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwnych jest 38% badanych. Pozostali nie mają zdania. A ja o obowiązkowy pobór zapytałem na ulicach Warszawy.
21: Mężczyźni uczą się dyscypliny. No przede wszystkim to, że uczą się posługiwać bronią.
22: Nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach.
20: O możliwych scenariuszach związanych z przywróceniem poboru mówiła dziś wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
23: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką.
20: Przywrócenie poboru najchętniej popierają mężczyźni. Za tym pomysłem jest równo połowa z nich.
19: Ponad 1200 gmin w całej Polsce wciąż nie uchwaliło planów ogólnych. Czas na przyjęcie dokumentu, który określi, co i jak można zbudować, minął z końcem sierpnia. Swojego planu nie mają m.in. Katowice, gdzie jest nasz wóz satelitarny. Z nami ponownie reporter Marek Mikołajczyk. Marku, co jest powodem takiej sytuacji?
24: Ogrom pracy i niedobór urbanistów. Katowice dopiero konsultują projekt z mieszkańcami. Do listopada odbędzie się ponad 20 spotkań. Jak mówią mi mieszkańcy, emocji w mieście nie brakuje.
25: Już teraz mamy tu ruch, a jak jeszcze to nowe osiedle, no to już rzeczywiście ta ulica jest chyba nieprzystosowana.
24: Co by pan chciał w najbliższej okolicy?
26: No podejrzewam, żeby tych bloków wielkich nie było.
27: Niech powstanie jakiś fajny kompleks sportowy, jakieś cokolwiek, ale nie betonaza.
24: Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek w dzielnicy Koszutka.
19: I na koniec ważne jeszcze informacje dla kierowców o cenach paliw. Decyzją ministra energii benzyna będzie jutro o 10 groszy tańsza. Od północy 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. W górę pójdzie natomiast cena diesla o 7 groszy. Olej napędowy będzie kosztował nawet 8 zł 5 groszy.
0: Deszcz w roli głównej, choć jest on raczej przelotny, to występować będzie zarówno w Zakopanym Nowym Targu, Szczawnicy, jak i Krynicy, no i Bielsku Białej, czyli całe południe Polski pod ciężkimi chmurami. Najwyższa temperatura w regionie to 14 stopni w Bielsku, z kolei jeśli chodzi o Zakopane, tu zaledwie 8 stopni Celsjusza. No i niekorzystne warunki biometeorologiczne, wszystko przez ten front, który sprawił nam taką, a nie inną pogodę. Kalendarz nam pokazuje, że jesteśmy w samym środku 42 tygodnia tego roku, czyli mamy środę i to w dodatku jest 14 października, Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich Belfrów. Łukasz Tymków zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.
4: Radio Alex.

0: Teraz myślę, jest dobry moment na to, żeby przypomnieć o tym, że niestety już warunki do wędrówek w Teatrach Wysokich są bardzo trudne. Odradzamy więc każdemu, kto chciałby się wybrać w najbliższych dniach taką wycieczkę powyżej 1900 metrów nad poziomem morza. No i to dotyczy zwłaszcza tej północnej strony stoków. Tam może zalegać twardy, zmrożony śnieg i będzie też możliwość występowania oblodzenia. O tym, jaka pogoda w dolinach, od Podbeskidzia aż po Pieniny, o tym powiem wam już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub

0: termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do EkoPodhale 733 049 049.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
5: Do weekendu na pewno nie będzie za gorąco. Od 8 do 10 stopni w Zakopanem na przykład, a w Nowym Targu, Szczawnicy czy Krynicy od 10 do 12 stopni. 14 stopni mają wskazywać do soboty termometry w Bielsku Białej. Pamiętajmy o bardzo chłodnych porankach i o tym, że jeszcze może padać przelotnie deszcz. Taki scenariusz synoptycy rysują dla nas aż do piątku. Uwaga też na porywisty wiatr z zachodu.

0: Na antenie Radio Alex mówimy wam o różnych wydarzeniach, które są związane z festiwalem Inspirowane Górami, który z kolei odbywa się z okazji 93. urodzin Zakopanego. I właśnie z tej okazji o 18.00 w Zakopiańskim Kinie miejsce już jutro spotkanie z Kazimierzem Szychem, legendarnym ratownikiem Topr i grotołazem. To najstarszy człowiek na świecie, który zszedł na gigantyczną głębokość ponad 2 kilometry w najgłębszej jaskini świata. Czeka więc nas wieczór pełen niesamowitych opowieści, podziemnych tajemnic i podhalańskich anegdot. I to wszystko przypominam w czwartek o 18.00 w Zakopiańskim Kinie miejsce. A ja z tego miejsca zapraszam do słuchania. Za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej! Po reklamie.

0: No myślę, że pora już doszlifować do perfekcji plany na dzisiejsze popołudnie. Niedługo wybije godzina 16. W naszym planie na to popołudnie na pewno jest najpierw informowanie Was o tym wszystkim, co ważnego dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie, a potem zagranie kilku naprawdę bardzo fajnych kawałków. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do centrum.

0: Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Właśnie minęła godzina 16. Przed nami najnowsze wiadomości.
8: Prokuratura sprawdzi, czy przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do złamania prawa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie prezydent w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które przed południem Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu. Konferencji prasowej szefa resortu sprawiedliwości wysłuchał reporter Kacper Wróblewski.
9: Dzień dobry.
8: Witamy cię, Kacprze. Jak według Waldemara Żurka będzie teraz funkcjonował Trybunał Konstytucyjne.
9: A według ministra sprawiedliwości aktualny skład Trybunału doprowadzi do tego, że, tu cytat, sędziowie powrócą do normalnej pracy i do orzekania.
10: Tych sędziów, którzy zostali wybrani przez większość demokratyczną oraz wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiS-u, którzy chcą odbudowy Trybunału, chcą, żeby zaczął funkcjonować, jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
9: Tak mówi Waldemar Żurek, który poinformował także, że po wejściu do budynku Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był, tu cytat, szarpany, co także ma sprawdzić prokuratura. Jednocześnie według deklaracji ministra sprawiedliwości Maciej Berek ma otrzymać na najbliższe dni ochronę Służby Ochrony Państwa.
8: Dodatkowy 1,8 mld złotych, między innymi dla branży kosmicznej, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o pieniądze dla polskich firm ze środków unijnych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Michale, które kosmiczne projekty mają największe szanse na dofinansowanie?
11: Technologie związane z bezpieczeństwem. Tak tłumaczy mi to minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
12: Rozumiemy już, że Unia jest projektem pokojowym, ale żeby utrzymać w Unii pokój, potrzebujemy inwestować w bezpieczeństwo.
11: Projekt, który już dostał 15 milionów złotych, to polski satelita o nazwie Intuition, opisuje jeden z jego twórców Michał Zachara.
13: Satelita Intuition służył, żeby obserwować Ziemię w takim świetle, którego ludzkie oko nie widzi, czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne.
11: O pieniądze właśnie na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortink. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Tak będzie zarówno w Zakopanem Nowym Targu, ale i na przykład Bielsku. Dziś i jutro jeszcze może chwilami wiać porywisty wiatr, a temperatura maksymalna będzie wynosiła od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Bielsku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortink. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: No i właśnie przed nami kolejna godzina dzisiejszego popołudnia. To wciąż 14 października i Dzień Nauczyciela, a także święto Alana, Dominika, Fortunata i Małgorzaty. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i nauczycielom, i solenizantom oraz jubilatom. A ja nazywam się Łukasz Tymków i mam dla was wszystkich muzyczny prezent.

0: Rusza sezon jesienno-zimowy, a więc nasze baterie powoli będą domagały się doładowania witaminą D. Lekarze opublikowali właśnie nowe wytyczne dla Polaków na ten sezon. Dokładne dawki sprawdzicie sobie na takich renomowanych stronach medycznych. Witaminę D znajdziesz też na talerzu, m.in. w tłustych rybach morskich, jajach czy nabiale. Jak wiadomo też, witaminę D można pozyskać dzięki promieniom słońca. Słońca jednak będzie w najbliższym czasie jak na lekarstwo. A o szczegółach już za chwilę w naszej najnowszej prognozie pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji, w budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala, teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu, w budynku Autocentrum Fudala. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
5: Kolejne dni spędzimy raczej pod parasolem, ale w piątek jest nadzieja na to, że pojawią się przejaśnienia. Wciąż trzeba będzie uważać na wiatr, który momentami może być porywisty, będzie wiał z zachodu i może osiągać prędkość od 50 do 70 km na godzinę. Do piątku w Zakopanem będzie od 8 do 11 stopni. Trochę cieplej powinno być zarówno w Krynicy, Szczawnicy, jak i Bielsku. Nawet 14 stopni.
6: Radio Aleks.

0: Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. W tej jesieni wyjątkowo nie jesteśmy rozpieszczani długimi weekendami, ale mam dla was pocieszenie. Już za tydzień czeka nas jednak wydłużony, chociaż tylko jedną godzinę, ale jednak wydłużony weekend. Przed nami zmiana czasu z letniego na zimowy. Jeszcze nie w ten weekend, tylko w następny. Jeszcze raz podkreślam. Będziemy mogli spać o godzinę dłużej albo imprezować o godzinę dłużej. Wszystko zależy od tego, jakie sobie plany założycie. A jak wiadomo, warto doceniać każdą ekstra minutę, którą możemy przeznaczyć dla siebie. Bo podobno w życiu piękne są tylko chwile. A już za chwilę kolejna porcja wspaniałej muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
3: Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Było trochę witaminy D, było trochę też o czasie. Czasem jest tak, że pewne rzeczy dobiegają końca i trzeba powiedzieć do widzenia. Tak jest w moim przypadku. Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
4: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: Jest środa, 14 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: 6 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na mieszkalną dzielnicę Łódzka.
4: To stolica obwodu wołyńskiego, leżącego 100 kilometrów od polskiej granicy.
3: Jak informują miejscowe władze, wśród rannych są dzieci.
4: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
5: W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łódzk kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny.
6: Kiedy przyleciał magazyn, my byli na robocie.
5: Kiedy leciał dron, byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch, zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych. To byli moi znajomi, których często spotykałem w hurtowni. Tak mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków. Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu. Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu 8-piętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
3: Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
4: Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale.
7: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
3: Zapowiedział już prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Szczegóły zna Tomasz Skory. Tomku, o jakie zdarzenie chodzi?
8: Miało do niego dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego i potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania. Po jej skończeniu, chcąc podjąć pracę, Maciej Berek wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd. Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka mógł się dopuścić tylko osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonywał żaden z obecnych na miejscu urzędników. To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.
2: Na termometrach do 7 stopni Celsjusza, przelotne opady deszczu, słaby wiatr i ciśnienie w okolicach 1008 hektopaskali. Tak to wygląda w Zakopanem i w okolicach i ten deszcz niestety będzie nam towarzyszył jeszcze przez ładnych parę godzin. Zobaczymy, czy i w nocy będzie padał, ale o tym więcej w naszej wydłużonej wieczornej prognozie pogody o 21 i 22. Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program po godzinach do 22. Sporo muzyki, tej najlepszej, wybranej specjalnie dla Ciebie, oraz również kilka ciekawostek. Do 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Aleks.

0: Tak sobie dzisiaj wspominałem swoje dni nauczyciela, choć nauczycielem nie jestem, tylko jako uczeń, co robiliśmy, jak zachowywaliśmy się. No i rzeczywiście różne to były dni nauczyciela. Mam nadzieję, że wasz został spędzony odpowiednio, elegancko i kulturalnie, no bo jeszcze przecież w końcu trwa i niektórzy mają zajęcia do późna, albo tych zajęć po prostu nie mają. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli i życzymy im raz jeszcze wiele, wiele spokoju przede wszystkim, no i spełnienia w pracy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Dziś, 14 października, oprócz oczywiście Dnia Nauczyciela, mamy również takie święto w kalendarzu jak Światowy Dzień Normalizacji. No i to jest rzeczywiście okazja, żeby docenić tych, którzy tworzą te normy międzynarodowe, bo to właśnie dzięki normom nasz świat jest w miarę uporządkowany, choć nie zawsze, bo na przykład tory kolejowe, wydawałoby nam się, że wszędzie są takie same, a wcale nie. W ogóle ten współczesny, standardowy rozstaw torów kolejowych 1435 mm wywodzi się bezpośrednio z szerokości dawnych rzymskich rydwanów wojennych, bo konstruowano je tak, aby mieściły się w nich zady dwóch koni idących obok siebie. No i taka to norma. Normą jest też, że w wielu krajach te tory są trochę inne, szersze, na przykład w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie, czy państwach bałtyckich takich jak Litwa, Łotwa czy Estonia, ale również w Mongolii czy Finlandii. Szersze są również w Indiach, Pakistanie czy Bangladeszu, ale nawet w Hiszpanii i Portugalii czy Irlandii. No więc okazuje się, że te normy europejskie jeszcze nie wszędzie dotarły.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

0: pierwsza godzina naszego popołudnia w programie Po godzinach już prawie za nami. Za chwilę będzie 17. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej! Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
10: Policja ogrodziła teren prywatnego zoo w Łącznej koło Wałbrzycha, aby protestujący od wczoraj mieszkańcy nie utrudniali pracy służbom.
11: Przypomnijmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a poszkodowane zwierzęta są wywożone do innych ośrodków.
10: O wynikach pierwszych oględzin Martyna Czerwińska.
12: Potwierdziły się przypuszczenia prokuratury. Biegli weterynarze stwierdzili brak odpowiednich warunków. Część zwierząt miała nie mieć dostępu do wody pitnej, brakowało lekarstw, a wybiegi i klatki były za ciasne.
13: Jest skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
12: Mówi prokurator Mariusz Pindera. Nie wierzą w to mieszkańcy, którzy nie ustają w protestach i zbierają podpisy pod petycją o sprawiedliwy proces. Podpisało się już ponad 1,5 tysiąca osób.
14: Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje. To jest koszmar jakiś.
15: Nie było widać żadnych zaniedbań. Zwierzęta były nakarmione. Właściciele i pracownicy chodzili i dbali o to.
12: Mimo protestów zoo udało się już wywieźć ponad 30 zwierząt, to m.in. tygrys, kangury i antylopy.
11: Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, przyznają nauczyciele.
10: Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji.
11: Dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych.
10: Michał Radkowski z nami w Faktach. Rozmawiałeś z nauczycielami. Czują się bezpiecznie w pracy?
16: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
17: Nauczyciele i dyrektorzy poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
16: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
18: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
0: Przelotne opady deszczu, tak to dzisiaj wygląda w Zakopanem i w okolicach. W Bielsku-Białej nieco lepiej i nieco cieplej. Tam bez opadów i z temperaturą do 10 stopni, w Zakopanem i okolicach jakieś 7-6 na termometrach. Na barometrach do 1010 hektopaskali. Po godzinie 18 sprawdzimy, czy może być cieplej w październiku, a jeśli tak, to kiedy i gdzie tak było. Poza tym newsy i plotki ze świata show biznesu, a do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Są tacy, którzy twierdzą, że ciepło to już było tej jesieni, a teraz już tylko ziąb i chłód. No tak, rzeczywiście jak spojrzymy dzisiaj na temperaturę, no to nie ma się czym chwalić i z czego cieszyć. To okolice 10 stopni Celsjusza maksymalnie. Ale były już takie dni, kiedy to właśnie 14 października temperatury były iście wakacyjne. To na przykład był rok 1966. Wtedy to w Gorzowie Wielkopolskim odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury. Prawie 29 stopni Celsjusza. Czy jeszcze czeka nas taki dzień tej jesieni?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: czas na newsy i plotki ze świata show biznesu. Nieczęsto zaglądamy do teletruniejów, ale kiedy chce się wygrać duże pieniądze i stawka jest na przykład 500 000, no to chyba warto sprawdzić, co trzeba było wiedzieć, żeby takie 500 000 zgarnąć. Tak też było w Milionerach wczoraj. No i pytanie brzmiało, w wyniku czego można nabawić się efelidów? No i były 4 odpowiedzi: zatrucia pokarmowego, ekspozycji na słońce, przebywania w wodzie morskiej czy wychłodzenia. No i tutaj uczestnik długo się zastanawiał. Niestety, no, nie miał już koła ratunkowego, ale gdyby kontynuował grę, skłaniałby się ku odpowiedzi A, czyli to byłoby zatrucie pokarmowe, a przypomnę, że pytano o to, w wyniku czego można nabawić się efelidów, po czym Hubert Urbański, no, niestety ze smutną miną stwierdził, że nawet gdyby grał dalej i wybrałby odpowiedź A, nie byłaby to poprawna odpowiedź, a poprawną odpowiedzią jest ekspozycji na słońce, bowiem, jak stwierdził, efelidy to nic innego jak biegi. Ale wygrana 250 000 zł chyba też zadowoliła gracza.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński Przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 000 zł. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Dochodzi godzina 7 wieczorem, punktualnie o 19, zatem zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 14 października, środa. Minęła godzina 19. Zapraszam na wiadomości.
5: Powołanie dron Legionu zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas szkolenia operatorów bezzałogowców w Nowym Glinniku w Łódzkiem.
6: Legion miałby być sformowany spośród osób cywilnych na wypadek konfliktu, byłby więc zapleczem dla armii.
7: Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest też doświadczenie z Ukrainy, które wnosimy do polskiej armii. Musimy mieć przygotowane grupy, bo w każdej jednostce, każda drużyna w Wojsku Polskim będzie wyposażona w drony.
6: Mówił Kosiniak-Kamysz.
5: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów maszyn bezzałogowych.
6: Policja zatrzymała 14-latka z gminy Jabłonka w Małopolsce, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom.
5: Zapowiadał, że spełni groźby następnego dnia w szkole. O sprawie policję powiadomiła dyrekcja placówki, do której zgłosili się zaniepokojeni rodzice.
6: Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
5: Policjanci sprawdzą też, czy miał związek z próbą kradzieży i uszkodzeniem ogrodzenia jednej z posesji.
6: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia są najbardziej sceptyczni wobec przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
5: Reporter Michał Krasoń. Michale, a kto chce powrotu poboru?
8: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
9: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
10: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono i my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt.
6: Wszystkie parametry medyczne po operacji papieża są w normie, głosi komunikat Watykanu.
5: Wczoraj Leonowi XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca.
6: Komunikat podaje też, że papież miał fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju.
0: W Zakopanem i w okolicach możliwe opady deszczu, temperatura do 6 stopni Celsjusza, ciśnienie 1010 hektopaskali, no i wieje słaby wiatr. Te opady deszczu niestety będą nam towarzyszyć jeszcze trochę. Więcej na temat prognozy pogody na noc i na jutrzejszy dzień w naszej wydłużonej prognozie o 21-22, na którą już teraz zapraszam. O godzinie 19:00 muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie oraz sprawdzimy, które wyludnione słynne miasto w USA odżywa oraz czemu krowy mogą zachowywać się dziwnie. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Nie brakuje w naszym kraju miast i miasteczek, które się wyludniają, no bo wszyscy chcą do tych dużych metropolii, ale i niektóre te duże miasta też potrafią, że tak powiem, tracić swoich mieszkańców. Tak też jest za dużą wodą w Stanach Zjednoczonych, a jednym z najsłynniejszych przykładów jest chociażby Detroit, mekka motoryzacji swego czasu, która to w latach 50. zaczęła się po prostu wyludniać, choć wtedy miała swój szczyt i według oficjalnego spisu powszechnego było to prawie 1 850 000 ludzi, którzy mieszkali w Detroit. Następnie od tamtej pory przez 65 lat ta jedna z przemysłowych potęg Ameryki nieustannie traciła swoich mieszkańców. I dopiero w roku 2023 nastąpił jakiś taki historyczny zwrot. I od tego czasu populacja miasta rośnie już trzeci rok z rzędu. Dzisiaj Detroit liczy około 650 000 mieszkańców i jest 26. największym miastem w USA. A więc jest nadzieja dla miast i miasteczek, że może i one zwiększą swoją liczbę mieszkańców. Choć oczywiście trudno się porównywać do takiego miasta jak Detroit, ale gdzieś jakaś mała nadzieja zawsze musi być.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer, moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.

0: Jeśli nie posiadacie własnych krów, to oczywiście możecie zaobserwować je u swojej rodziny, na przykład na wsi, czy u znajomych. No i zwykle krowa, jaka jest, każdy wie, chodzi sobie, gryzie trawę, daje mleko, trochę napaskudzi i potem wraca do obory. No i tak sobie żyje ta biedna krówka, choć okazuje się, że czasami może zachowywać się dziwnie. No i teraz, dlaczego taka krowa może zachowywać się dziwnie, skoro zwykle nic takiego nie robi? Otóż na przykład w Stanach Zjednoczonych w roku 63 przeszło tornado, które przeszło przez dokładnie amerykański stan Illinois i porwało w powietrze właśnie kilka krów. Zwierzęta podobno przeżyły tę niecodzienną podróż bez śmiertelnych obrażeń, ale przez kilka dni następnych zachowywały się tak dziwnie, że wspomniano o tym nawet w oficjalnym raporcie meteorologicznym. Niestety nie mam danych, co robiły dziwnego krowy, ale gdybyście napotkali na swojej drodze dziwnie zachowujące się krowy, no to możecie przyjąć, że gdzieś mogło być niedawno tornado, o którym nic nie wie. Swoją drogą tak się zastanawiałem, jakie dziwne zachowanie mogłoby być u krowy. Nie wiem, chodzenie na dwóch nogach, chodzenie do tyłu, albo na przykład leżenie na plecach i machanie kopytami. No, różne rzeczy się zdarzają, a wszystko to można zrzucić na tornado.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie, a my już za kilka chwil punktualnie o godzinie 20 wysłuchamy najnowszych wiadomości, na które zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października, minęła godzina 20, czas na najnowsze wiadomości.
12: Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
12: W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii.
13: Przed Pałacem Prezydenckim jest Kacper Wróblewski.
14: Dobry wieczór.
12: Jak Kancelaria Prezydenta tłumaczy zatem, dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od Macieja Berka i czworga innych powołanych przez Sejm sędziów.
14: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
15: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
14: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
13: Trzy osoby zostały zatrzymane po dzisiejszych zajściach przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, przekazuje komendant główny policji.
12: Generał Marek Boroń był gościem Piotra Selaka.
13: Piotr, razem z nami. Dzień
12: witamy,
13: dobry.
12: Piotrze. Za co te osoby zostały zatrzymane?
16: No, na to pytanie odpowiedział sam generał Boroń.
17: Za naruszenie nietykalności policjantów.
16: Komendant przyznał, że zgromadzenie przed budynkiem jest legalne, ale jednocześnie mówił o złamaniu tam prawa. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zostało już zawiadomione, dodawał generał. Mówiliśmy też oczywiście z komendantem o bezpieczeństwie w szkołach. 106 spraw karnych, 66 wniosków do sądów rodzinnych. To bilans dotychczasowych działań policji w szkołach. Zostaniemy tam tak długo, jak to będzie potrzebne, tak mówił komendant, ale jednocześnie przyznawał, że sytuacja się powoli uspokaja dzięki ich działaniom.
0: Przelotne opady deszczu w dalszym ciągu mamy w regionie. Mamy również nisko na termometrach od 5 do 6 stopni Celsjusza, słaby wiatr i ciśnienie w okolicach 1010 hektopaskali. A więcej na temat prognozy w nocy i w ciągu dnia jutro już za godzinę 21 i 22 w naszej wydłużonej prognozie. Słuchacie programu Po godzinach, a do 21:00 między innymi sprawdzimy, do czego może doprowadzić szaleńczy taniec oraz kto wygra, kiedy zmierzą się Superman z Kapitanem Marvelem. Do 22:00 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Parafrazując pewną piosenkę, którą śpiewał kiedyś Jerzy Sztur, tańczyć każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. No ale trzeba uważać po pierwsze, jak tańczymy i obok czego tańczymy. Trzeba uważać, gdy mamy na przykład otwarte okno, a z pewnością powinna to zrobić pewna 21-letnia studentka z amerykańskiego stanu Georgia, która wypadła z okna na 8 piętrze luksusowego akademika, gdy tańczyła na kanapie ustawionej tuż obok otwartego okna. No, pokonała kilkanaście metrów w dół i na szczęście zatrzymała się na dziedzińcu z basenem umieszczonym na drugim poziomie budynku, a przed śmiercią uratował ją szczęśliwy zbieg okoliczności, bowiem impet uderzenia też zamortyzowała stojąca na dole wyściełana miękkim materiałem ławka. Zatem uważajcie z tymi tańcami, gdzie i jak tańczycie, a jeśli już naprawdę musicie odbyć szaleńczy taniec, pozamykajcie okna.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
4: Psst. Cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Odwieczna walka gigantów komiksowych postaci trwa. Superman kontra Kapitan Marvel. Tak też jest teraz i tak też było na początku. W latach 40. komiksy o Kapitanie Marvelu, dzisiaj znanym jako Shazam, sprzedawały się momentami lepiej niż przygody Supermana. No i wydawca wówczas tego człowieka ze stali, czyli Supermana, pozwał więc konkurencję, zarzucając jej stworzenie podróbki swojego bohatera. No i ta batalia trwała wiele lat w sądzie. Zakończyła się w końcu wycofaniem Kapitana Marvela z rynku. No, teraz wygląda to trochę inaczej, no ale wówczas dość mocne i silne postaci zmierzyły się zupełnie inaczej niż w komiksie, lecz na sali sądowej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Po reklamie.

0: To jest program po godzinach. Już za kilka chwil będzie 21. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: Jest środa, 14 października i godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Po ponad 7 godzinach rozmów zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie ma porozumienia w sprawie zakończenia protestu głodowego w szpitalu.
5: Związek Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, a starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw.
4: Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki.
5: Małgorzata Zawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, oświadczyła, że związkowcy rozważają pozwy oraz zawiadomienie prokuratury.
4: Sprawy dotyczą wyrównania wynagrodzeń, niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nieodprowadzonych składek.
5: Według związkowców to wina dyrektorki szpitala.
4: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej.
5: Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki.
4: Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowywanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
6: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta. Nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
7: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
8: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
9: Kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
5: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Połachicki.
4: Symboliczną pierwszą łopatę wbito dziś w Warszawie pod budowę edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych.
5: Ma być to jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
10: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
5: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Joanną Skierską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Zapraszam na wydłużoną prognozę pogody dla Zakopanego i okolic. Sprawdźmy, co dziać się będzie z pogodą w nocy, no i jak wyglądać będzie jutrzejszy poranek oraz dzień. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ta niestety nie będzie zbyt wysoka. Nad ranem może wynosić nawet 2-1 stopień Celsjusza. W ciągu nocy opady deszczu. Poranek na szczęście później już zachmurzeniem umiarkowanym i z temperaturą w ciągu dnia maksymalną do 10-9 stopni. W ciągu dnia synoptycy w tym momencie nie zapowiadają żadnych opadów, a ciśnienie na podobnych wysokościach i podobnych wartościach jak dzisiaj, również jutro w ciągu dnia będzie wiał słaby wiatr. Słuchacie programu po godzinach do 22. Zostawiam Was z dużą porcją muzyki, ale o 21.45 zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. A do 22. witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. O tym mówiliśmy w środę. 35 osób potrzebowało we wrześniu pomocy ratowników grupy podhalańskiej GOPR. W ciągu miesiąca GOPR-owcy przeprowadzili 35 działań. 8 z nich dotyczyło poszukiwań i sprowadzania z gór osób zaginionych lub takich, które utknęły na szlaku. W akcjach uczestniczyło 139 ratowników. GOPR przypomina, że jesienią na szlakach szybko zapada zmrok, a mokre liście mogą być śliskie. Przed wyjściem w góry warto sprawdzić trasę, zabrać ciepłą odzież i latarkę czołową oraz naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Nowa organizacja ruchu na ulicy Zatorem w Poroninie funkcjonuje od września. Z wprowadzonych zmian mogą korzystać rodzice odwożący dzieci do przedszkola i żłobka. Ten odcinek drogi jest dostępny jedynie w godzinach porannych od 6 do 9. Na razie porządku pilnuje Straż Gminna.
1: Ten nowy odcinek przebiega od parkingu gminnego w stronę przedszkola. To jest ulica Zatorem. Sprawdza się dobrze. Naszym zdaniem ona też odciąża ten ruch, który powstaje na Zakopiance. No nie mamy tutaj żadnych jakichś takich zgłoszeń, żeby to był jakieś większe utrudnienie. Nasi strażnicy gminni tam stoją, kierują też tym ruchem, żeby było bezpiecznie i dla uczestników tego ruchu drogowego, i dla naszych dzieci.
0: Mówił zastępca wójta gminy Poronin Maciej Dziubas. W przyszłości wjazd na ulicę od strony parkingu gminnego będzie ograniczony szlabanem. Korzystać z niej będą mogli posiadacze specjalnych kart. 35 osób, w tym 7 kobiet, przystąpiło w tym roku do egzaminów zawodowych na BAC-ów i UHAS-ów. Zajęcia praktyczne trwały od maja do lipca na BAC-ówkach, a część teoretyczna odbywała się w Szkole Rolniczej w Nowym Targu. Kurs przygotowała i prowadziła Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Egzaminy odbyły się 8 i 9 października. Wszyscy kandydaci pomyślnie przeszli trudy weryfikacji i zdobyli oficjalne uprawnienia państwowe.
2: Poziom był wysoki. Dobrze, bo mamy teraz taki, tak widzimy, że jest rozwój takiego radykowego ruchu. Odwiedzają placówki właściwie, ale też nie. To jest bardzo istotne, że wrócili na szlak rozsypkowy i goście chodzą po szlaku rozsypkowym, tam gdzie są obasowie, i tam pytają o wiele różnych rzeczy. I UHOS, ale przede wszystkim baca, musi czy powinien umieć i dobrze omówić proces i historię, tradycje produktów regionalnych.
0: Mówił promotor pasterstwa Andrzej Gąsienica-Makowski. Marszałek województwa małopolskiego co roku przeznacza 2 miliony złotych na wsparcie wypasów kulturowych i to on podejmuje decyzję, czy takie kursy odbędą się również w przyszłym roku. Niedźwiedzie podchodzą pod posesję w gminie Bukowina Tatrzańska. Wójt Andrzej Pietrzyk apeluje do mieszkańców o ostrożność i zabezpieczanie odpadów. Pojemniki na śmieci należy wystawiać dopiero w dniu odbioru, a resztek jedzenia i bioodpadów nie wolno zostawiać w miejscach dostępnych dla zwierząt. Łatwy dostęp do pożywienia może przyzwyczajać niedźwiedzie do obecności człowieka i zwiększać ryzyko niebezpiecznych spotkań. Tomasz Zwijacz-Kozica mówi, że od wielu lat to człowiek zwabia tego największego karpackiego drapieżnika do swoich siedzib. I co gorsza, już niemal przez cały rok. Od wyjścia z gawry wczesną wiosną po sen zimowy.
3: Nawet jak borówek jest dużo, w tym roku było ich mało, to niedźwiedzie oczywiście na borówkach też siedzą, ale raz na jakiś czas do Zakopanego wpadną, kompostowniki odwiedzą, czy też po okolicznych wsiach, gdzie po potokach pełno padliny zutylizowanej w sposób nienależyty leży i na tym sobie żerują. Niektóre są monitorowane, z tym, że niestety w tej chwili tylko jedna niedźwiedzica jest monitorowana, a mamy ich tutaj sporo. Ostatnie liczenie, które było w roku 2023 przeprowadzone, genetyczne, wykazało 64 unikalne genotypy, czyli w roku 2023 co najmniej 64 przez teren Tatrzańskiego Parku się przemieszczały. Ile z nich tutaj dłużej zabawiało, trudno powiedzieć, no niemniej jednak był to wyraźny wzrost.
0: Zapytany, ile w tym momencie mamy niedźwiedzi w Tatrach, nasz rozmówca powiedział, że trudno to stwierdzić, bo duży wpływ na jego populację mają na przykład decyzje naszych południowych sąsiadów.
3: Obawiam się, że to, co się dzieje na Słowacji, czyli te odstrzały, ma duży wpływ na stan populacji po naszej stronie. Bo jednak sporo tych niedźwiedzi przychodzi na stronę słowacką. Mieliśmy monitorowanego takiego osobnika, a właściwie dwa. W tym roku na wiosnę dwie obroże założyliśmy. I dwa samce, jeden młody, drugi trochę starszy, poszły sobie na przełomie czerwca-lipca, niemal w tym samym czasie poszły na Słowację. Jeden poszedł w okolice liptowskiej Kokawy. Tam przez chwilę był w kukurydzy, siedział, żerował sobie na tych polach w okolicach Kokawy, ale niestety zgubił obroże. Obroże odzyskaliśmy. Co się z nim dzisiaj dzieje, nie wiem, ale być może już nie żyje, bo tam bardzo intensywnie właśnie w okolicach Prybyliny i Kokawy są niedźwiedzie odszczeliwane. Nawet w ostatnim numerze Słowackich Tatr, gazetki parkowej, można sobie poczytać, ile tam niedźwiedzi właśnie w okolicy Prybliny i Kokawy odszczelono, łącznie z tym, że wojsko tam działa, a jak odszczelą, to dają do restauracji. Kilo niedźwiedziny 16 euro kosztuje. Można sobie śmiało tam jechać i jak ktoś ma ochotę zjeść niedźwiedzia, to na Słowację zapraszam. Oczywiście ja to mówię ironicznie, ja nie pochwalam tak dużej nagonki na niedźwiedzie. Jest mi z tego powodu przykro.
0: Jakie są działania Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdy niedźwiedź pojawia się w rejonie siedzib człowieka? Nasz rozmówca powiedział, że przepisy pozwalają na interwencję tylko w granicach parku.
3: W Kuźnicach na terenie parku park może działać i czasem rzeczywiście podejmowane są różne działania odstraszające, ale tak jak mówię, nie zawsze jest to od razu broń gładkolufowa, co się też zdarza. Najczęściej jest to pojawienie się samochodu parkowego powoduje, że te niedźwiedzie uciekają. One już nauczone są z daleka, że parkowcy są groźni.
0: Tomasz Zwijacz Kozica przypomniał, jak zachować się podczas spotkania z drapieżcą.
3: To wszystko zależy. Prostej recepty nie ma. Oczywiście przede wszystkim ważne jest, żeby do tego spotkania zbyt bliskiego nie dochodziło. Więc nie chodzimy po gęstych krzakach, bo niedźwiedź może być bardzo blisko szlaków, więc nawet zejście za potrzebą trochę dalej może skończyć się nadepnięciem niedźwiedziowi na ogon i przykrą sytuacją. Jeśli już musimy gdzieś chodzić, no bo wiadomo, grzyby zbieramy nie w parku, ale poza parkiem też niedźwiedzie są, więc na przykład zbierając grzyby, wchodząc w jakieś młodniki, to nie róbmy tego sami, a już broń Boże, nie róbmy tego większą grupą, gdzie wchodzimy z różnych stron w ten młodnik. Raczej trzymajmy się ramię w ramię. Są takie badania amerykańskie, które dowodzą, że atak niedźwiedzia na dwie osoby stojące tuż obok siebie jest w zasadzie nieprawdopodobny, mało prawdopodobny. Mało, jest możliwy, ale bardzo mało prawdopodobny. Z tego, co tutaj profesor Smith nam opowiadał, to w zasadzie w jego bazie wszystkie ataki, które były, jeśli był to atak na, jakby na grupę większą osób, to te osoby były rozproszone. Więc jeśli gdzieś niedźwiedź jest, to trzeba się, a jesteśmy z kimś, to trzeba nie uciekać każdy w drugą stronę, w inną stronę, tylko razem, raczej razem się trzymać ramię w ramię. Cóż jeszcze? No, przede wszystkim nie zbliżać się do niedźwiedzi. Jeśli go gdzieś zobaczymy, to przede wszystkim się nie zbliżać. No, a jak do ataku niedźwiedzia dojdzie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Wówczas dobry jest gaz pieprzowy, czy też specjalny bear spray na niedźwiedzie, który jest troszkę droższy, bo z Ameryki trzeba go sprowadzić. I tym można się oczywiście ratować.
0: Powiedział Radio Alex Tomasz Zwijacz Kozica. Ponad 300 osób zaangażowało się tego lata w wolontariat dla Tatr. Od czerwca do końca sierpnia w programie Tatrzańskiego Parku Narodowego uczestniczyło 201 wolontariuszy, a kolejnych 116 włączyło się w jednodniowe akcje pracownicze. Uczestnicy sprzątali szlaki, naprawiali elementy infrastruktury, usuwali inwazyjne rośliny i wspierali działania edukacyjne. Pomagali m.in. w rejonie Morskiego Oka, na Kasprowym Wierchu i w Tatrach Zachodnich. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że ich zaangażowanie jest ważnym wsparciem w ochronie tatrzańskiej przyrody. Od początku roku mieszkańcy i turyści mogą korzystać z aplikacji Kiedy Przyjedzie. Znajdują się tam informacje o rozkładzie jazdy busów i autobusów kursujących nie tylko na liniach powiatowych. Pojazdy powinny spełniać standardy ekologiczne Euro 5. Zasady te dotyczą również prywatnych przewoźników obsługujących najbardziej popularne turystyczne trasy.
4: Zarówno na Polańce Białczańskiej, jak i przy wylocie do Doliny Chocholskiej był warunek, że i Tatrzański Park Narodowy i wspólnota wpisywały do warunków korzystania z przystanku właśnie te zasady dotyczące emisji spalin samochodów. Na razie mamy jeszcze okres przejściowy i tam jeszcze jeżdżą częściowo samochody o emisji spalin Euro 5. Natomiast obligatoryjnie muszą stosować lokalizatory, muszą być wpięci do aplikacji Kiedy Przyjedzie.
0: Mówił wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki. Aplikacja Kiedy Przyjedzie informuje nie tylko o rozkładzie jazdy, ale również o sytuacji na drodze.
4: Tak jak dzisiaj się stosuje Google Maps na przykład, chcemy dojechać z miejsca A do miejsca B, więc dokładnie nam pokaże nam system, w którym jesteśmy miejscu i ile mamy do punktu docelowego. Jeżeli jest jakiś korek, jest jakieś opóźnienie wynikające z różnych sytuacji, to oczywiście czy nasz mieszkaniec, czy turysta widzi to w aplikacji.
0: Mówił wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki. W aplikację Kiedy Przyjedzie wyposażone są również autobusy komunikacji miejskiej w Zakopanem.
5: Nasze autobusy są wszystkie wyposażone w nadajniki i w aplikacji, kiedy przyjedzie, można sobie sprawdzić dokładnie na żywo, gdzie jest ten autobus, czy się zbliża do nas, ile jest opóźniony i kiedy będzie na danym przystanku. Także jest to zsynchronizowane. Oczywiście mamy też system informacji na przystankach, te tablice elektroniczne, ale to wszystko też jest dostępne w aplikacji, także też wszystkich serdecznie zachęcam, żeby korzystać.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
4: Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Tak zdecydował wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna, przypomnę, został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. usłyszał w sumie aż 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Są zarzuty dla 5 osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy od 2 dni utrudniają służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
5: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej ZOO. Zwierzęta są zawsze zadbane. Dobrze są traktowane.
6: Wiem, jaki był stan zwierząt. Wiem, jakie miały warunki.
7: Pan jest pracownikiem ogrodu?
6: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki.
4: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak nawet 500 zwierząt. Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To 3 postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się jutro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii?
8: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
3: Zapraszam na wydłużoną prognozę pogody dla Zakopanego i okolic. Sprawdźmy, co dziać się będzie z pogodą w nocy, no i jak wyglądać będzie jutrzejszy poranek oraz dzień. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ta niestety nie będzie zbyt wysoka. Nad ranem może wynosić nawet 2-1 stopień Celsjusza. W ciągu nocy opady deszczu. Poranek na szczęście później już zachmurzeniem umiarkowanym i z temperaturą w ciągu dnia maksymalną do 10-9 stopni. W ciągu dnia synoptycy w tym momencie nie zapowiadają żadnych opadów, a ciśnienie na podobnych wysokościach i podobnych wartościach jak dzisiaj, również jutro w ciągu dnia będzie wiał słaby wiatr. Tak nasz program po godzinach dobiega końca. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam. Mówię do usłyszenia jutro o 17:00 i życzę Wam oczywiście spokojnej i ciepłej nocy.